0: w Telbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
7: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dwa ostatnie impulsy dotarły i dołączyły do floty PKP SKM w Trójmieście. Końca dobiegła w ten sposób realizacja jednego z najważniejszych projektów związanych z rozwojem nowoczesnego transportu aglomeracyjnego na Pomorzu. Pojazdy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach kolei aglomeracyjnej. Wyróżniają je m.in. większa liczba drzwi, która usprawnia wymianę pasażerów na stacjach, rozwiązania dopasowane do infrastruktury SKM, klimatyzacja i komfortowe wnętrza, monitoring oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także większa dostępność dla wszystkich podróżnych. Jak przekazuje rzecznik prasowy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Marcin Józefowicz, 20 nowoczesnych impulsów zostało zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i przekazanych do użytkowania PKP SKM w Trójmieście. To inwestycja, która znacząco podniosła komfort i jakość codziennych podróży mieszkańców regionu. Dziś wszystkie impulsy są już na trasie i każdego dnia służą pasażerom. To inwestycja, która zmieniła oblicze kolei aglomeracyjnej w Trójmieście i regionie. Pomorze będzie jednym z przystanków letniej trasy Nowej Lewicy pod nazwą Lewica Dowozi. W wydarzeniach wezmą udział liderzy ugrupowania oraz przedstawiciele rządu, którzy spotkają się z mieszkańcami Wejherowa, Gdyni i Gdańska. Wśród uczestników zapowiedziano obecność wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz minister do spraw równości Katarzyny Kotuli. Pierwszy z pomorskich wieców odbędzie się w niedzielę 12 lipca o godzinie 10 na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. Następnie politycy odwiedzą skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie wiec zaplanowano na 12.30. Tego samego dnia o 17 w okolicach wejścia na plażę numer 52 w dzielnicy Brzeżno odbędzie się piknik z udziałem przedstawicieli ugrupowania. Jak informują organizatorzy, podczas spotkań poruszane będą tematy związane z polityką społeczną, mieszkaniową, rynkiem pracy oraz programami realizowanymi

0: przez rząd. Politycy chcą również odpowiadać na pytania mieszkańców i rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzą się lokalne społeczności. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu mieszkańcowi powiatu puckiego. Ten z wiatrówki strzelał do okna jednego z mieszkań. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek 7 lipca w Strzelnie. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w wyniku tego uszkodzona została szyba, a właścicielka oszacowała straty na 3800 zł. Policjanci zajęli się sprawą i jeszcze tego samego dnia ustalili, a następnie zatrzymali 42-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dwa pistolety pneumatyczne należące do sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do dramatycznych wydarzeń doszło na ulicy Halera we Władysławowie, niedaleko dworca kolejowego. 80-letni mężczyzna zasłabł podczas spaceru. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych, dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia w jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc turystycznych kurortu. W takich sytuacjach kluczowy jest czas, a zanim na miejsce dotarły wyspecjalizowane służby, do akcji ruszyli zwykli ludzie. Jak relacjonuje Ratownictwo Medyczne Pusk, to są te wyzwania, przy których liczy się dosłownie każda sekunda. Po dotarciu na miejsce wezwania ratownik motocykla przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej od świadków, którzy nie stali z telefonami w rękach. Oni działali, prowadzili resuscytację, użyli AED dostępnego na dworcu i walczyli o czyjeś życie jeszcze przed jego przyjazdem. Za to należą im się ogromne słowa uznania. Pomimo błyskawicznej reakcji przechodniów, użycia publicznego defibrylatora AED oraz trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, życia seniora nie udało się uratować. Tragiczna sytuacja stała się dla służb medycznych pretekstem do wystosowania ważnego apelu do mieszkańców i turystów. Chodzi o blokowanie karetek przez wezwanie do błahych dolegliwości, przez co brakuje ich w sytuacjach zagrożenia życia. Chcemy zaapelować o odpowiedzialne korzystanie z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Każde nieuzasadnione zadysponowanie zespołu do przypadków, które mogą zostać zaopatrzone w ramach POZ lub nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, oznacza, że w tym samym czasie może go zabraknąć tam, gdzie ktoś naprawdę walczy o życie. Dzisiejsze zdarzenia były tego najlepszym przykładem, podsumowuje Ratownictwo Medyczne Puck. Gdynia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie. Ta dotyczy projektu budowa dwóch rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków w Gdyni. Projekt realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Gdyni 2030+, zakłada budowę dwóch nowoczesnych rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, dzięki czemu będą w pełni dostępne dla dzieci o różnych potrzebach, w tym dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnego wsparcia. Zastosowane zostaną także rozwiązania proekologiczne, m.in. gruntowe pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system retencji i ponownego wykorzystania wód opadowych. Podpisanie umowy o dofinansowanie umożliwia realizację inwestycji, której całkowita wartość wynosi 9 440 000 zł. Miasto pozyskało 5 610 000 z funduszy europejskich oraz 660 000 z budżetu państwa. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, będąc jednym z przedsięwzięć strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wielka modernizacja linii kolejowej nr 202 przyniesie rewolucję w układzie drogowym województwa pomorskiego. Radna powiatu wejherowskiego Natasza Sobczak ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym i apeluje do mieszkańców o zabranie głosu w dyskusji nad dwoma wariantami inwestycji. Modernizacja magistrali kolejowej na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Największe emocje wywołują plany dotyczące zachodnich rogatek Wejherowa i sąsiadującej z nim gminy. Na stole pojawiła się koncepcja całkowitego zamknięcia przejazdu na ulicy Sucharskiego. Ruch miałby zostać przekierowany na ulicę Drzewiarza nowo wybudowaną drogą wzdłuż torów, gdzie zaplanowano tunel lub wiadukt. Analiza dostępnych możliwości pokazuje jasny podział na dwa warianty. Wariant 1 zakłada budowę tylko jednego tunelu lub wiaduktu na ulicy Drzewiarza. Wariant 2 to koncepcja budowy dwóch niezależnych tunelów lub wiaduktów zarówno na ulicy Sucharskiego, jak i na ulicy Drzewiarza.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama. Norda, Norda

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Czerliści we wroco zaziadamy w kłebesewie. Ciśmy z lasa są na reśce w płyle wydostale, tej ziedzie z kaso z redosce pieśnią zaspiwale. Gajde dromte z dridre drala, jak ziedowści taniec, ale joziem w jedno się ptu pycysz i ruzianiec, bo wozią ziemco w głowie, ciarce jech tam wiedzą, mozie haje, co tam bluźnią, albo z wiarę siedzą i wzyrołem w jedno przedcą na górę wysoci, które tam są żądam wznosią prawie płydłobłoci. Za górami ponad strugą widać pałac z wieżą, a dokłyła piękne łunci i łegrodę leżą. Ale droga jakoś łelno namaszła bez górę, wsiądę same le kamnienie pyrowe i dure. Kłenie wnet są srodze zgrzałe, błem mniu dychty kwurę. A wejziede nie chcą złazyć, chłec idze płyt górę, ale skwerno z góry nadu sanie sa slizgają, to ziedze skasą ze strachu pół kłeśków trzymają. Zacinają wnet ze sani nadu zeskakiwac, a ją muszą coraz na nich kłenie zatrzymiwac. Jaś sam wreszcie mnie sprzykrzyło, tak sam z nimi wusiec. Musią, rzekłem, waju kun sećk rozumy na uciec. Więc się znowu szkapska w górę, cygnu z całej sełe, prosią ziedów bez półkłeśków sześci płezła zełe. A to było we wse, co są zwykłe besewłe. Tam, gdzie w prawo leży pałac, a nen brańtus wlewłe. Ci nie chcełe ziedę słychać. Ty na ich zgryzotą wjachył ziemna kłypą smniecy, by im spłatać psota. Sanie na bok są schylają, przewrócają w biegły i bysz leżą moje ziedę w sześci razem w smniecy.

0: niegły. Powstał taci krzyk i amrut, jakby w lazarece. Jeden prysko bez drugiego, jak cię rebe w sejce. Ale Bartek z brus, co w tele sedzą, są nam niechły, zaciął z górę w dół sakulac, się było do smiechły. Tak sa widok kwilił, kwilił, jak cię knupę z grząpę, jaś na reśce wpadł do studni, prosto w samą ślompą.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Elbowie zapraszają!
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol

0: Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija.
5: Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
6: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
7: Ne, te roku, kto ciebie widział w naszym kraju? Ciebie lud zwie dotądka roka łeb rodzaju, a żół niś roka łejne. Doters lubią starzy, łe tobie bajec, doters spiw łe tobie marzy. Stywna te był niebiańścim, we wznajmionym ceda i po przydzłoni dam pnu gytką midzeleda. Głębi mało letwinów, serca z zymku słońca jaciś dzewni przecieci, jak przed świata kuńca. Chywo jaciś ciekani, tęskni i radosni. Ciedy pierwszy rys bedło we gnele kuel wiosnę, bele łódbę, się tej chłec zgłedniał i zbiednioni, nie śło na narwa, co ju miała strój zeloni. Le kładło sa na rola, a udzibło głowę, ryciało, a błe żwało, wse żerci zemłewi. K burce, co cygnale, na łorawa płedzi, nie cesił sa, jak wiedno, z końca zemę dłudzi. Nie śpiewają piesniczków, robią ze zgnileniem, jakby nie pamiętale łesewi, żniwienim. Co rok scygają łełę i płedziczci w brunę i płedzyrają w strachu ku zychłodni stronę, jakby stamtądka miusa ukazać cud jaci. I pileją uziasły i wrócające ptyci. Błeju błocun przelecył do rodzynny sosnę i rozpił skrzydła biuły w ciasną fana wiosnę. A za nim jazgłotnima nad cygnioni płci zgromadzała sa płonad łedama jaskółci z zemi zmarzły brele kłyl na swojej dumci.

Wieczór. Ciec je w żelestrzach siept cygnący słumci i grądę dzecich gąsów siemię ponad lyska. Jej zmudzoni na spłocink spydają i strzyska. A w głębi ciemny nieba w cyk jamczą trylycie. Nocni stróże pytają tej ze strachu dlycie w lece dłowim królestwie. Tel je zmisianie. Jak uchaja te ptuche, tak w czas ju wygłęni. Jaś hewłe nowi grunda nych cybabów, sywków i skwyrców. Grunda jasnych tepów, frądzewków. Zaskrzełe sa na grzebkach, spydają na błonie. Kłennica, zywni stroje, nie widzał jej bronie. Pułk za pułka, a strzutka, jak stajuni sniedzi, płyną druga makuty i żelazła się redzi. Z lasów ciurnią sa młyce, ziąd pagnetów ujście roi sa niezliczoni piechłote mrowiście. Wsiedce na norda, te bezieku ziewnęcia z wyraju, za ptyśstwa i lud regną do nasigłe kraju. Nekuni niepłejantą instynktowną młecu, kłenie ledze, kanune, łeźłe dnia i nocu płeną. Na niebie tam sam pyją sa gwerene, zamia derzi, ciec, biją strona mia piorene. Wejna, wejna, nie miała letwa nyrta zemi, gdyby jej trzysk nie dosiedł. Pomiędzy cymnyma błerama gbur chtarnigłe starce i rodzyce, zmerle, a nie wezdrzele za lasa granice, któren inech na niebie, tej nie rozmił krzeków, krum wichrów, a na zemi krum bez tej reków. Głescy inech nie widzą łekrum z pół lesników, teru widzy. Na niebie dzyw gwernie z żyloni, w błeże remłet to kugla łet jaciś kanunę tu zbłądza z pola bitwę. Drodzimy siukuni, rwa pnie, seka gałązę. Ziubr, broducz sądzewi, zadreził w miechły. Zjeził dłudzi w łese grzewe, wstywy na wpół, na przednich nogach sałopieru i ciej płetrząsu brodu, zdywioni płodzeru na łiskający narus midze łuma skleście. Bił to zbudzony granat, krący sa, wzie swiście, pęknął strzyska jak piorem. Ziubr pierwszy rósł wziecym z langse i łucek w kłamsim schłewać sa łukrecym. Bitwa! Gdzie? W chterny stronie, pytają młodzunie, chwytają bruń. Dwigają białci w niebłe dłunie. W szedce, gwesny dobicu, wołają ze łzama. Bóg jest Napoleona, Napoleon znama. Hej, Zymku, kto ca widzą wnęcia w naszym kraju, pamiątny Zymku Wejne, Zymku Łebrodzaju. Hej, Zymku, kto ca widzą, jak te był kwitnący z błeziama i trywama, ale dał iściący, tak błekadny w zdazieniu, nudzeją cudzący. Juce do tątka widza, znuży z widu spiący, urodzony w płejmaniu, zamknięty w zdegniącym, jeleno jeden taci zymk miał swoim rzecim. Co plecowo było kwel wildzigłe drudześcia, chternym łed strony niemna, śle dwa jej władześcia. Nasz ksiądzia Józef i król westfalści Heronim, ju zajale dzyl letwe łedgrodna płesłonim. Ciej król kyzył łejsku dać 3 dni łodpocznienie. Le płeści żołnierze nie mu o utrodzeniu skarżelesa, że król im marszu nie dozwyl. Tak by chcele ju chłódko do głęc młyskyla.

miejsce. Decht sprzeci staną głównie sztab ksążący, a w soplecowie leży czterdzesce tesancy i z szablama swoima generał Dąbrowści, Kniazewicz, Małachłewści, Gedrojc i Grabłewści. Było późno, czej weśle. Tej kłeźdy gdze młezie zabierają kwatyrę w Zumczesku, we dwłezie, jak ledele rozkaze rozstawile ciate. Kłeźdy łączoni siedł spac do swi komnate. Z nocą wszedkłe ucechło. Leży dwór i płele. Widzę sleno, jak cyni błądzący patrole i tam sam za łyskaniu ogniściów leziowych. Ciecie płesobni ziewi łebindów wojskowych. Spele. Hecie gospodyś, wódce i żołnierzy, łeciu fleno, łeści gospik miodny niebiezie, bo łeści mu na witronen myltek wyprawic, którym chce heć sopleców na wiek wieków wsławic. Myltech, tcie wyrtny, miłych serców płeści głescy i odpowiedny w juldzi dnia uroczystoscy. To jest świąta kłescelnym i świąta rodzene. Jutro łedbec samają trzech pyr z rankłewinę. Ze z generał Dąbrowści uswiotciu z wieczora, że chce mieć płeści pełni. Od jej późny płera łeści zebrał decht chudkłe z sąsadztwa kucharzy. Piąc je ich było, służą łen sum gospodarzy. Jak kuchmister bił im sa siertucha łe krapu, łeblik szlafmyca, a ręce do łekców podkrapu. W ręce muszą klapka, łewód belejaci, łed pądzy, podających cewie na przesmaci. Drogą ranka przycarci łe kolory w łeziu, wzuł zza pazechę kniga, łed winą, łed fłeziu. Kniga ta miała nytpis, kłychyś doskłenały, a w niej spisuni dokładno wszetci specjały płeścich stołów. Podłóg ni sum gryf na tacieny robił swoje myltechę we włości kryjnie. Chternim sanen wejc swianti urbon ósmi dzewił. Podłóg ni później Karol kłechunku radzewił, czyli głescy na niswieziu króla Stanisława sprawił pamiętną tam uczta. Chterne sława do ters żyje na Letwie, w gminny Pływiescy.

0: Elbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Zapraszamy do salonu Bestium Plichta. Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie...

0: na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
0: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.
7: Szef MON-u pojedzie na rocznicę rzezi wołyńskiej. Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów i pożarami. Hiszpania pokonała Belgię w ćwierćfinale mundialu. Dorota Werdecka, dzień dobry. Dziś przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz pojedzie na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie dziś najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatura przekroczy 35 stopni. We Włoszech termometry wskażą nawet 45. Fale upałów sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji i Hiszpanii. W Polsce na razie upałów nie widać. Nie wszyscy w ten weekend będą zadowoleni z pogody. Z poprawy aury będzie się cieszyć jedynie część Polski, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
8: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni.
7: Natomiast po weekendzie mają do nas powoli wracać letnie temperatury. We wtorek i w środę w niektórych regionach termometry znów pokażą 30 stopni. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka nas starcie Argentyny ze Szwajcarią.
9: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
10: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Weekend zapowiada się słoneczny tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 18 stopni w północno-wschodnich regionach do 24 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

0: dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę

0: zainspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
4: Agnieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest aspirant Agnieszka Selewska, oficer pracowy komendanta powiatowego Policji w Pucku. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
4: No i pani rzecznik, przede wszystkim mamy wakacje. Wakacje to oczywiście jest piękny czas dla nas wszystkich, którzy z nich korzystamy, ale dla policjantów, a w szczególności właśnie w takich turystycznych miejscach, jak chociażby powiat pucki, gdzie przecież no, nad wodą to wiadomo, bardzo dużo ludzi ściąga na te wakacje, żeby wykorzystać urlop jak najlepiej. No dla was to się wiąże z większą ilością pracy, z większą ilością też zdarzeń. No i przede wszystkim już mamy ten tydzień wakacji za sobą dobry. Jak na razie możemy je podsumować w powiecie puckim?
5: Jeśli chodzi o powiat pucki, to jest on bezpieczny na chwilę obecną. Nie dochodzi do żadnych poważnych zdarzeń. Jednak policyjne statystyki są nieubłagalne. Od początku czerwca utonęły aż 73 osoby w całym kraju i w wypadkach śmiertelnych drogowych zginęły 36 wypadków drogowych śmiertelnych. No i
4: jest to rośnie niestety. No to jest chyba to, co jest najtrudniejsze. Skupmy się może najpierw na tej drodze, bo to jest co roku opublikowana jest właśnie ta mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No i powiedzmy sobie szczerze, to chyba tak dosyć mocno pokazuje, jak to wygląda, bo gdzieś tam o tych wypadkach słyszymy. Ich na razie w naszym akurat tutaj części też za dużo nie ma na Pomorzu. Jest to w ciągu kraju, gdzieś w głębi kraju, chociaż u nas już także mamy pojedyncze przypadki, ale powiedzmy sobie szczerze, 30 kilka osób poniosło śmierć już w przeciągu tygodnia, bo tu jest akurat od wakacji. No to jest naprawdę bardzo dużo.
5: Tak, zdecydowanie za dużo. Tym bardziej, że tych tragedii można było uniknąć, stosując się do przepisów, do prędkości, jaką należy stosować w danym odcinku. Droga na Półwysep Helski bywa ciężka i potrafi wystawić kierowców na próbę. Dlatego my cały czas apelujemy, zdejmijcie nogę z gazu.
4: No i to, co jest też bardzo ważne, powiedzmy sobie szczerze, droga ta jest długa, prosta i tak dalej, ona jest bardzo oblegana, tam blisko jest dużo turystów, ludzie wychodzą też często, nie patrzą, no tam jest naprawdę o krok od tragedii, kiedy tylko cokolwiek nie zagra tak, jakbyśmy chcieli.
5: Tak, kierowcy jadąc muszą naprawdę stosować się do wszystkich znaków, patrzeć na innych uczestników ruchu, tych niechronionych. Powiat pucki słynie z pięknych tras rowerowych. Mamy mnóstwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Tutaj też 3 czerwca weszły nowe przepisy w życie, i które nakładają na użytkowników hulajnóg i rowerów obowiązek używania kasku ochronnego. To nie jest tylko moda. Tu chodzi o nasze zdrowie i życie. Bo może się skończyć na drobnym urazie, ale może też być poważne uszkodzenie ciała, a nawet śmierć, nie?
4: Powiedzmy szczerze, w wypadku. Upadek, uderzenie głową gdzieś o kamień czy o krawężnik, no tutaj może skutkować faktycznie, no nawet tym ostatecznym, niestety, ostateczną rzeczą. Ale każda taka jedna rzecz skłania ku temu, żebyśmy my po prostu trochę bardziej patrzyli. No was też na drogach, rozumiem, jest troszkę więcej. Więcej jest tych patroli, możemy spodziewać się też większej ilości kontroli w tym czasie.
5: Zdecydowanie. W powiecie puckim jest teraz mnóstwo policjantów na drogach, którzy codziennie sprawdzają trzeźwość kierowców, sprawdzają również pomiar prędkości. No i pamiętajmy, no, alkohol to jest bezwzględnie, nie ma żadnych ustępstw tutaj. Są surowe kary i kierowcy muszą się stosować do tego, żeby nie pić, bo nie ma zgody na jazdę pod wpływem alkoholu za kierownicą.
4: Powiedzmy sobie też szczerze, bardzo często niestety dalej słyszymy, to jest chyba też taki problem, że my cały czas o tym mówimy, że ten alkohol

0: jednak no jest gdzieś tam jednym z czynników, które no zwiększają znacząco ryzyko wypadku drogowego, co widać po właśnie po tych waszych statystykach i po tym, że no często faktycznie, jeżeli mamy poważniejszy wypadek, to jest albo brawura i nadmierna prędkość, albo jeszcze do tego alkohol.
1: Zgadzam się w 100%. Te czynniki, które pan wymienił, są najczęstszymi, które sprawiają, że dochodzi do tych najtragiczniejszych zdarzeń na naszym terenie.
0: Tak jeszcze jak patrzę, no, bezpieczeństwo drogowe, to nasze autokary. To jest chyba też bardzo ważna rzecz i o tym przypominamy, że i zarówno do samych kierowców, do przewoźników, ale także pamiętajmy o tym, że sami organizatorzy wycieczki czy uczestnicy także mają możliwość do tego, żeby kierowców i autokary bezpieczeństwo ich sprawdzać.
1: Tak, gorąco zachęcamy do tego, aby osoby, które organizują te wycieczki, zgłaszały nam takie kontrole. Wówczas policjanci, którzy przyjadą na miejsce, dokonają szczegółowo kontroli takiego autokaru, sprawdzą stan trzeźwości kierowcy, czas jego pracy, uprawnienia do kierowania, stan techniczny pojazdu. No i wówczas nasze dzieci będą mogły bezpiecznie dojechać do celu, jeśli wszystko okaże się, że nie ma żadnych problemów. Tylko apelujemy o to, żeby takie kontrole zgłaszać jednak wcześniej, co ułatwi nam i usprawni zaplanowanie takich kontroli.
0: Kontrole to jest jedno, ale my sami musimy dbać o nasze bezpieczeństwo, też o bezpieczeństwo nad wodą. Tutaj to, co pani wspomniała, 70 ponad osób już utonęło od początku czerwca, gdzie, no też powiedzmy sobie szczerze, nie każdy dzień od tego czerwca jest jednak tak piękny, że wszyscy wchodzimy do wody. No tutaj naprawdę wyobraźnia to jest podstawa. Mamy ratowników, mamy inne rzeczy, a i tak co roku do tego samego dochodzi.
1: Ja zachęcam do korzystania tylko z kąpieli strzeżonych, plaż strzeżonych. Zwracajmy również na flagi, które są na plaży. Jeśli jest biała flaga, to jak najbardziej można się kąpać. Gdy jest czerwona flaga, to absolutny jest zakaz wchodzenia do wody. Tutaj wiadomo, że warunki pogodowe się zmieniają. Nasze morze jest nieprzewidywalne. Występują też fale cofające, które nawet wybitnych pływaków potrafią wciągnąć pod wodę. Dlatego stosujmy się do poleceń ratowników, do komunikatów, które są na stronach i naprawdę dbajmy o to bezpieczeństwo. I w całości wróćmy do domu z tych wakacji.
0: No i tutaj też alkohol. No policjanci nie mają tych uprawnień, nie chodzą po plaży i nie sprawdzają oczywiście z alkomatem, bo każdy z nas, że tak powiem, odpowiada za siebie. Spożywać nie można w miejscach publicznych, ale no być pod wpływem alkoholu zupełnie to inaczej wymaga. No a my stajemy się wtedy superbohaterami na plaży, no i ja nie dam rady. No i okazuje się często, że właśnie tutaj też tkwi ten niestety zły środek do tragedii.
1: No niestety, alkohol właśnie w dużej mierze jest wykorzystywany podczas wypoczynku nad wodą i to on w głównej mierze powoduje te nieszczęśliwe wypadki, bo ludzie jednak wchodzą po tym alkoholu do wody, gdzie nie powinni tego robić. Alkohol, wiadomo, zaburzenia równowagi, ta odwaga jest wówczas większa i decydują się na takie skoki do wody w niekontrolowanych miejscach, gdzie nie wiemy, jakie jest dno. No i dochodzi do tragedii życiowych.
0: Jak na razie u nas w powiecie puckim były już takie przypadki?
1: Skoków do wody? Nie.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o utonięcia, bardziej pytam, jeżeli chodzi o statystyki.
1: Na chwilę obecną w powiecie puckim były 3 utonięcia, ostatnie było w Ostrowie. No i to są takie zdarzenia, które naprawdę pokazują, że ten problem istnieje i warto stosować się do tych poleceń. A alkohol zostawić sobie na wieczór już w pokoju, a nie nad wodą.
0: Jak już mówimy o tym bezpieczeństwie na plaży, na tym, co się może wydarzyć, no to przede wszystkim te wszystkie nasze zachowania to jest jedno, ale o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, bo tutaj przede wszystkim chyba to, o czym często się mówi, to także bezpieczeństwo dzieci, tych poziech wszystkich, które mamy pod sobą i które także z nami wypoczywają.
1: No, jeśli wybieramy się na plażę z dziećmi, to musimy pamiętać, aby nie spuszczać ich z oczu nawet na minutę. Nie wystarczy obserwować ich zza telefonu, czy tam czytając książkę. No absolutnie nie ma spożywania alkoholu wówczas, jeśli są z nami dzieci. Też nie możemy zostawiać dzieci na tych wszystkich dmuchanych kółkach, materacach, samych we wodzie, no bo wiadomo, może to są fale, może jest nieprzewidywalne i naprawdę wystarczy chwila, dziecko się przewróci, zachłysnie i dojdzie do tragedii. Mało tego, na plażach jest bardzo tłoczno. Pamiętajmy, żeby dbać o te dzieci i na przykład przed wejściem można zadbać o to w taki sposób, żeby założyć dziecku na rękę opaskę. My Jeśli jesteśmy

0: My na plaży to rozdajemy ludziom opaski, nie zgubki, tak one wyglądają. Na takich opaskach zapisujemy numer telefonu do rodzica i wówczas, jeśli nawet dziecko się zgubi, no to osoba dorosła, która zobaczy ten numer, to skontaktuje się z nami. Absolutnie nie zapisujmy na tych opaskach imienia dziecka, bo tu nie chodzi o to, żeby obcy człowiek, znając imię dziecka, jego zaufanie zdobywał.
1: Czyli rozumiem, to jest taka jedna rzecz, no, ale nie każdy ma taką opaskę, więc powiedzmy sobie szczerze, co jeszcze można takiego zrobić, no bo powiedzmy sobie szczerze, jak to jest, mamy to przy sobie, to oczywiście używajmy, ale ciężko też myśleć za każdym razem o opasce, więc jak nie mamy, to co możemy zrobić, żeby gdzieś później ewentualnie łatwiej odnaleźć takie dziecko?
0: No jeśli jeszcze nie mamy takiej opaski, to na pewno mamy w domu marker albo długopis. Również na przedramieniu, na wewnętrznej części ręki też można zapisać taki numer telefonu do osoby. Poza tym, idąc na plażę, możemy dziecku opowiedzieć o zasadach. Jeśli nawet dojdzie do takiej sytuacji, że nasze dziecko się zgubi, to pokazać mu ratownika, jak wygląda ratownik, co ma zrobić, musi się do niego udać, powiedzieć, że się zgubiło, niech nie szuka rodziców na własną rękę i my również nie szukajmy dziecka na własną rękę. Tutaj czas ma naprawdę kluczowe znaczenie i im wcześniej będzie wiadomo, że jest poszukiwanie, to będziemy mogli znaleźć taką naszą pociechę zagubioną. Ponadto, idąc na plażę, zróbmy dziecku zdjęcie. Zdjęcie, bo zwykle, jeśli dochodzi do takiej sytuacji stresującej, rodzice wtedy przeżywają horror i nie są w stanie powiedzieć, jak dziecko w danej sytuacji wyglądało, co miało ubrane. A takie zdjęcie sprzed kilkunastu minut, czy tam sprzed paru godzin, w realny sposób ułatwi nam te poszukiwania.
1: No tak, stres potrafi nawet sprawić, że zapomniamy imienia z własnego dziecka, tak? Powiedzmy sobie szczerze, to jest zupełnie sytuacja faktycznie inna, więc proszę Państwa, stosujemy się do tych wszystkich poleceń, przede wszystkim też do naszej wyobraźni, no ale jeszcze tłumy, inne rzeczy, to chyba też są takie kwestie, na które musimy troszkę uważać, bo no nie tylko, że tak powiem, sezon mają ci, którzy chcą wypoczywać, ale też, którzy chcą zarabiać na tej naszej troszkę czasami głupocie, a czasami po prostu niedopilnowaniu pewnych spraw.
0: Na plaży nie brakuje złodziei. Oni patrzą na nas, pilnują nas. Jeśli mamy ochotę pójść do wody, się ochłodzić, to zadbajmy o to, żeby nie brać na plażę ze sobą biżuterii, laptopów. Weźmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak telefon komórkowy, pieniądze na jakiegoś gofra i to wszystko. A jak idziemy już do wody razem, to poprośmy sąsiada obok, który leży na kocyku, żeby zerknął jednak na te nasze rzeczy. Jeśli nie chcemy nikogo prosić o to, to wystarczy, że kupimy sobie takie etui wodoodporne i swoje rzeczy możemy wziąć do wody. Nic się nie stanie.
1: No to jest jedna rzecz, a tak samo chyba po prostu musimy troszkę więcej uwagi sprawdzać, że jest jednak coraz więcej osób, które czyhają gdzieś na to nasze mienie, na nasze telefony, na inne rzeczy. No jednak musimy pamiętać, że nie tylko nad wodą, ale także gdzie indziej, na rynkach, w tłumach, tam gdzie się coś dzieje, imprezy chociażby, tak? No przecież do takich miejscach to są idealne miejsca do tego, żeby chociażby kieszonkowcy trochę podziałali, no i niestety nawet nie wiemy kiedy, gdzie i zostajemy bez telefonu czy portfela.
0: Tak, przede wszystkim nie pozostawiamy swoich rzeczy nigdzie bez nadzoru. Nie zostawiajmy nigdzie swoich szklanek z napojem, drinków czy czegoś, bo zawsze okazja czyni złodzieja. Różne rzeczy się zdarzają, naprawdę. Pomysłów naszym nie brakuje do robienia przykrości ludziom i narażania ich na konsekwencje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o deptaki, to również tam nie brakuje kieszonkowców. Zadbajcie o to, żeby torebki były przy sobie zamknięte.
1: I dbajcie o siebie i o swoje dzieciaki. Tutaj też pilnujmy, wie? Tak samo jeszcze pamiętajmy o jednym. Samochody rozgrzane. To jest też temat, który nam wraca przecież co roku. No niestety wraca nie dlatego, że o nim przestrzegamy, tylko dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zostawi czy to swoje dziecko, czy swojego pupila w rozgrzanym samochodzie.
0: No pamiętajmy, że podczas upałów nie możemy zostawiać dziecka ani zwierzęcia w zamkniętym samochodzie. To stwarza realne zagrożenie na utratę życia. Samochód rozgrzewa się do takiej temperatury, że no jest ona nie do wytrzymania, więc bardzo prosimy, nie pozostawiajcie nikogo w samochodach.
1: i dbajcie o własne bezpieczeństwo i o swoje pociechy. Więc proszę Państwa, dużo tego jest. Na zakończenie może już tyle negatywnych

0: rzeczy, które mogą nas spotkać, to powiedzmy też o pozytywnych rzeczach, bo chociażby te pozytywne to oczywiście też te aktywności. No i z jedną z aktywności to też wychodzi sama policja w najbliższym czasie w ramach także oczywiście ważnej inicjatywy stulecia sportu w policji.
1: Jak pamiętamy, sport łączy, a pomaganie ma moc. W dniu 9 lipca odbędą się zawody o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Ta impreza odbędzie się w Pucku na Zielonej Plaży już 8 lipca o godzinie 9. Na chwilę obecną
0: będzie się działo.
1: Tak, na chwilę obecną mamy 9 drużyn. Cały dochód zebrany podczas tej imprezy zostanie przekazany na rzecz Puckiego Hospicjum w Pucku pod wezwaniem ojca Pio.
0: Rozumiem, przyjść i kibicować zapraszamy.
1: Tak, zapraszamy wszystkich. Spotykamy się w Pucku 8 lipca.
0: Na Zielonej Plaży oczywiście, proszę Państwa, więc zachęcamy od 9 do 14, jak słyszeliśmy. No i cóż, tam też będzie można spotkać policjantów już trochę innej roli, ale będzie bezpiecznie. To jest jedno jest pewne podczas tej imprezy. Więc zachęcamy serdecznie do kibicowania, no ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żebyście po prostu zadbali w te wakacje. Troszkę miejmy z tyłu głowy, że niebezpieczeństwo czyha dosłownie w każdym momencie i musimy o tym pamiętać, żeby się przed nim po prostu wzbraniać. No i kochani, dbajmy o siebie, o swoje dzieci. Od nas zależy to, czy ten weekend i te wakacje będą po prostu przyjemne i jak najwspanialsze. Więc do tego zachęcamy. No już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem była dzisiaj pani aspirant Agnieszka Selewska, czyli rzecznik, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Pucku. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.

Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do

0: mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki

0: do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Uwaga na burze z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Dziś uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Na Wimbledonie czeskie starcie. Czeskie tenisistki zagrają ze sobą po południu. Dorota Wardecka. Na początek ostrzeżenie pogodowe. Są alerty pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem, który w czasie burz może się rozpędzać do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Lokalnie burzom ma towarzyszyć grad, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Sprawcami zbrodni byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
4: Dowództwo hojnych prowadzi mnie.
5: Błogosławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
3: To uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń w Jedwabnym, a dziś Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa w rocznicę rzezi wołyńskiej. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie odda hołd pomordowanym Polakom. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi wieś Radrusz na Podkarpaciu, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało kilkudziesięciu Polaków. Do ponad 4000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do którego doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Kuba pogrążyła się w ciemnościach. To kolejna awaria sieci energetycznej w tym kraju, druga w tym tygodniu, a doszło do niej z powodu braku paliwa w elektrowniach, co jest efektem nałożonej przez Donalda Trumpa blokady dostaw ropy naftowej z Wenezueli na Kubę, a potem również wstrzymania dostaw z Meksyku. To będzie pierwszy taki finał w historii o tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie. Zagrają dwie Czeszki. Przemysław Pozowski.
6: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa, młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
3: A czeski mecz na Wimbledonie zacznie się o 17.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
8: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
10: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słonecznie w ten weekend będzie przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni w północno-wschodnich regionach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem.

0: W Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Agata Kozyr, prezes zarządu Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalena Michuniewicz, pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Pogorzelice. Witamy.
6: Dzień dobry.
5: Rozmawiać będziemy właśnie o działalności Hospicjum Pogorzelice, o tym, jak ważne jest to miejsce na mapie regionu. Wiem, że rok temu tutaj właśnie pani prezes miała okazję pojawić się na antenie Norda FM, na antenie Twojej Telewizji Morskiej i opowiadała troszeczkę pani właśnie o sytuacji hospicyjnej. Ale rok to jest kawał czasu, więc co przez ten rok się ciekawego działo? Jakie działania podjęliście?
6: To już jest więcej niż rok, bo mamy w tym momencie rozpoczyna się 15 miesiąc funkcjonowania hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach. To, co możemy powiedzieć po tym czasie, to na pewno to miejsce było bardzo potrzebne naszej społeczności. Tak jak mówiliśmy przez cały rok, bo też nie da się odciąć od tej historii, która poprzedzała powstanie hospicjum tych 8 lat, gdzie wszyscy dążyliśmy, aby było wypełnienie tej luki w zakresie opieki paliatywnej w trybie stacjonarnym. I dzisiaj po tym całym okresie działania, po tych 14 miesiącach, bo jak mówiłam, wchodzimy w ten 15 miesiąc, widzimy, że miejsce to było bardzo potrzebne. Tak jak wtedy komunikowaliśmy, bo były opracowania też, które jasno i wyraźnie mówiły na temat zachorowalności w naszym społeczeństwie, o tym, że na miejscu drugim są te choroby nowotworowe, a one w naszym województwie, ten wskaźnik zachorowalności jest jeden z najwyższych. Na tej podstawie, tej dostępności łóżek wtedy, czy tam tych miejsc, tych hospicjów, które były dostępne wtedy, było wiadomo, że w naszym regionie, który liczy powiat 66 tysięcy mieszkańców, do tego dajemy gminy sąsiadujące 130, to razem daje to 130 tysięcy mieszkańców, że to miejsce jest nam bardzo potrzebne. I w tych wcześniejszych takich kalkulacjach było placówka, do której dążyliśmy, żeby powstała według tych założeń, z tą liczbą łóżek, obsłuży 200 osób chorych, ciężko chorych w ciągu roku. No i my dzisiaj po tych 14 miesiącach działania widzimy, że na ten moment pomogliśmy 160 osobom chorym, ich rodzinom, tym, którzy na tą pomoc czekali, a nie wiemy, czy doczekaliby tej pomocy ze strony hospicjum stacjonarnego, bądź czy te rodziny musiałyby o to wsparcie prosić inne hospicja. A kolejki, pomimo tego, że hospicjum funkcjonuje, wciąż są.
5: W międzyczasie przypomnijmy tylko naszym słuchaczom i widzom, którzy może nie mieli okazji oglądać, słuchać właśnie rozmowy z ubiegłego roku. O jakich rozmiarach obiekcie tutaj mówimy i gdzie się on znajduje?
6: Hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach mieści się w odległości około 6 km od Lęborka, miejscowości Pogorzelice i to jest placówka, która na ten moment ma, jak my rozpoczynaliśmy, było 16 łóżek. W październiku uruchomiliśmy 17 łóżko, bo też taka była potrzeba, tak na

0: Na poziomie października, tak na przełomie października, listopada i tą liczbą tych 17 łóżek pomogliśmy już, tak jak powiedziałam, 160 osobom i ich rodzinom.
1: Do tych 17 łóżek za chwileczkę wrócimy, tylko oprócz mieszkańców hospicjum oczywiście musi być też obsługa, ludzie, którzy pracują, więc ile osób w tym momencie pracuje właśnie w hospicjum w Pogorzelicach?
2: Obecnie mamy 16 pielęgniarek, które pracują na różne umowy i 6 opiekunek medycznych.
1: A właśnie o tych 17 łóżkach, gdyby porównywać placówki medyczne, wydaje się 17 łóżek z perspektywy ludzi, którzy bardziej kojarzą sytuacje szpitalne chociażby, to wydaje się mało, ale tutaj warto zaznaczyć, że właśnie hospicjum to nie jest szpital, to nie jest to miejsce, w którym leżą pacjenci, którzy wpadli jak najkrócej tylko możliwie, żeby zaraz zniknąć, więc jak wygląda ta codzienność właśnie w hospicjum Pogorzelice?
0: No właśnie tak jeszcze tutaj tytułem jeszcze tylko uzupełnienia, bo tutaj koleżanka właśnie wspomniała o tym personelu pielęgniarsko-opiekuńczym. Mamy jeszcze lekarzy 3, łącznie z tym personelem jeszcze pozamedycznym. To łącznie jest 40 osób, które są w placówce i pochylają się każdego dnia. A teraz w kontekście właśnie tych 17 łóżek, co pan powiedział, i tego, jaka to jest placówka i na jakie potrzeby ona odpowiada, to faktycznie ona nie jest szpitalem, aczkolwiek ma status podmiotu leczniczego, bo to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć. Bardzo, bardzo często też ludzie mylą hospicjum z na przykład zakładem opiekuńczo-leczniczym albo domem seniora, czy właśnie domem pomocy społecznej. Tutaj rozporządzenie bardzo jasno i wyraźnie mówi, mamy rozporządzenie na temat gwarantowanych świadczeń w zakresie opieki paliatywnej. Jest bardzo dokładny wykaz chorób, które kwalifikują do przyjęcia do hospicjum. Generalnie mówimy o chorobie, w zdecydowanej większości są to choroby nowotworowe, ale leczenie przyczynowe zostało zakończone, już dalej nic się nie dzieje, ale pacjent jeszcze jest z nami, podopieczny jeszcze jest z nami, podopieczny jeszcze żyje, tak, i potrzebuje dalej tej pomocy i tutaj wchodzi właśnie, tutaj jest ten czas dla objęcia tą opieką paliatywną.
1: Jeśli chodzi o działalność codzienną hospicjum, wydaje mi się, że to jest miejsce z jednej strony bardzo nieznane z perspektywy przeciętnego Polaka, a z drugiej obarczone bardzo dużą taką mityzacją, jako jakieś ponure bardzo miejsce smutne, gdzie, które lepiej często omijać szerokim łukiem, bo jeszcze, nie wiem, pecha przyniesie komuś wręcz. A jak to wygląda w rzeczywistości? Jak ta praca w hospicjum, jak praca właśnie z mieszkańcami hospicjum wygląda na co dzień?
2: No, rodziny naszych pacjentów są bardzo zdziwione i personel, który przychodzi, czy praktykanci są bardzo zdziwieni, że ta praca jest zupełnie inna niż takie właśnie mity o pracy w hospicjum. My świętujemy każde urodziny, każde imieniny, śpiewamy 100 lat, mamy różne koncerty, mamy spotkania i oczywiście, kiedy pacjent odchodzi, to ta powaga tej chwili jest zachowana, ale poza tym tam się dzieje po prostu życie.
1: Powiedzieliśmy sobie troszeczkę już o kwestiach kwalifikacji, jeśli chodzi właśnie o tym, że są bardzo konkretne tutaj argumenty ze kwalifikacją do hospicjum. A jak wygląda proces przyjmowania do hospicjów? Ponieważ mimo wszystko dalej są to miejsca, których wciąż w Polsce brakuje. Łóżka hospicyjne są na wagę złota, więc jak wygląda proces decyzyjny, czy daną osobę można przyjąć do hospicjum?
0: Przede wszystkim cały czas jeszcze pokutuje, tak jak pan tutaj też redaktor powiedział, takie złe zrozumienie roli hospicjum. Ludzie boją się hospicjum. My dorośli i najczęściej, jak my teraz mamy też takie nasze doświadczenia jest, dorośli boją się hospicjum. Młodzież, dzieci, już te, które nas odwiedzają, też inaczej do tej placówki podchodzą. Przez to życie, które tam się toczy, więc jakby to postrzeganie jest zupełnie inne. Sam proces to często my mamy telefony, gdzie to są różne schorzenia, ale nie wszystkie schorzenia kwalifikują się do hospicjum, bo jeszcze ciągle tej edukacji jest za mało, w którym momencie jest ten chory, jest jeszcze w

0: W takim etapie tej swojej choroby czy stan zdrowia jego pozwala na przykład na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, albo wystarczy, że ta opieka będzie dobrze skoordynowana w domu. Jeżeli mamy takie telefony, w pierwszej kolejności prosimy, aby na nasz mail, który dyktujemy, to są zgłoszenia @hospicjumpogorzelice.pl, prosimy przede wszystkim najpierw o dokumentację, bo to nie my jesteśmy osobami, które kwalifikują do przyjęcia do hospicjum, od tego jest dyrektor medyczny, który jest za to odpowiedzialny. Następnie prosimy o dokumenty, bo wśród tych dokumentów oczywiście musi być karta choroby, żeby tutaj pan doktor też mógł się zapoznać. Jeżeli ma pytania, to dzwoni, bo to są, czasami dzwonią rodziny, czasami dostajemy informacje ze szpitala, czasami dostajemy informacje z hospicjum domowego też, więc tutaj już medyk z medykiem też rozmawiają na temat, bo to są też takie pytania, które pan doktor ma dodatkowo, żeby ewentualnie jeszcze się dopytać. A później są też takie dokumenty, które są nam potrzebne do systemu, bo mamy system też, na którym pracujemy, a bez którego wiemy, że dalej jakby ten system nas nie przepuści, żeby tą osobę po prostu nawet wpisać i żeby to przyjęcie zaplanować albo wpisać do kolejki. To, co jest w tym całym ruchu, w tej idei hospicyjnej dla mnie bardzo wartościowe i bym powiedziała najpiękniejsze i też najbardziej cenne, to to, że po pierwsze tutaj obowiązuje zasady równe wszystkich, bo ta pomoc jest bezpłatna i to trzeba cały czas podkreślać w duchu tej idei hospicyjnej. Jest ta najważniejsza zasada, że opieka paliatywna jest u kresu życia bezpłatna. Stąd tutaj nieważne, czy ktoś jest bogaty, biedny, czy ma jakieś wpływy, czy nie ma, wszystkich obowiązuje jedna kolejka. Więc wtedy ta osoba, o ile nie ma wolnego łóżka, bo czasami się zdarza, że w danym momencie zwalnia nam się łóżko i automatycznie jest przyjęcie, bo dostajemy właśnie zgłoszenie. Ale jest też tak, że ta kolejka potrafi mieć 13 osób. Wtedy naprawdę dla nas też to jest, my wiemy, że my pomagamy. Mamy to ogromne poczucie, że pomagamy w tej sytuacji, ale też bardzo boli nas, jak wiemy, że są z kolei osoby oczekujące, cierpiące. My bardzo chcielibyśmy pomóc, a nie możemy. Czyli to cały czas po prostu mówię o tym, że pomimo, że to miejsce powstało, ciągle jeszcze te kolejki są.
1: Naszą rozmowę weszliśmy od 15 miesięcy właśnie, tyle już minęło od powstania hospicjum w Pogorzelicach. To jest czas, w którym już można było zamknąć powstawanie hospicjum, tak naprawdę, pewne rzeczy podomykać. I jakie udało się już może przedsięwzięcia podjąć w tym czasie? Jak wygląda ten rozwój już właśnie, odkąd powstało hospicjum? I już wychodząc troszkę dalej, jakie plany na kolejne chociażby 15 miesięcy?
0: Jaki mamy, na co dzień, tutaj Magda też się zgodzi, że my na co dzień staramy się, na pewno wsłuchujemy się w potrzeby, co jeszcze nam jest potrzebne w tym samym domu. Uruchamialiśmy hospicjum, zrobiliśmy zabezpieczenia ścian w pokojach, ale nie wystarczyło nam już środków na zabezpieczenie ścian na korytarzach. No to w trakcie tego działania naszego udało nam się pozyskać po prostu środki, czy uzbierać z tej ofiarności naszych darczyńców i zabezpieczyliśmy wszystkie korytarze. Teraz
2: cały pokój dzienny zrobiliśmy.
0: Tak.
2: Tą kuchnię.
0: Tak.
2: Tak, żeby rodziny miały też taką przestrzeń dla siebie.
0: Dokładnie. Teraz tutaj już właśnie inicjatywa Magdy, bo cały czas wsłuchujemy się w też potrzeby naszego personelu i zakupujemy w lipcu wannę, tak?
2: Czy to łóżko do mycia.
0: Łóżko do mycia. Zrobiliśmy wodę na zewnątrz, bo mamy piękne, na przykład obdarowani jesteśmy roślinami, bo mamy piękny ogród, więc też to są takie rzeczy, rzeczy, które robimy teraz na bieżąco. No, mamy zakupiony aparat USG, o którym będziemy wkrótce też mówić i pisać, tylko jeszcze chcemy się spotkać z darczyńcą, bo to jest też z kolei dla naszych lekarzy, no po prostu super.

0: super sprawa, że mogą i tak plany rozwojowe, jeżeli tylko będziemy mogli, może powiem tak, jeżeli tylko będziemy mogli zwiększyć liczbę łóżek, to na pewno to zrobimy, bo wiemy, że jeszcze parę łóżek po prostu w tym hospicjum jest zasadne.
1: No i ostatnie zagadnienie, które powolutku już tutaj naturalnie zaczęło nam wypływać. Jak można wesprzeć hospicjum? Bo tutaj już wspomnieni zostali darczyńcy, więc jak zostać jednym z takich darczyńców?
0: My mówimy tak zawsze, że jeżeli jest taka wola w sercu i ktoś chciałby i pokochał hospicjum Pogorzelice, to też nie można powiedzieć, że gdzieś zostaliśmy zapomniani, Magda, nie? Tego nie można powiedzieć. Bo cały czas pamiętają o nas rodziny, nasi darczyńcy, ci, którzy byli z nami wcześniej i teraz są. I jeżeli ktoś czuje w sercu naprawdę, że chce wesprzeć hospicjum w Pogorzelicach, to na stronie fundacji, w mediach społecznościowych cały czas jest informacja, jest podany numer konta, ale też mamy ogromne wsparcie, jeżeli się rozchodzi o darowiznę rzeczową, taką odpowiedź naszych darczyńców. No i oczywiście cały czas pamiętając co roku o nas w przekazywaniu 1,5% podatku.
1: No i z tą myślą już skończymy naszą rozmowę. Ja przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Agata Kozyr, prezes zarządu Fundacji Lęborskiej Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalena Michuniewicz, pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Pogorzelice. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień. Dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
2: Premier zapowiada mur pamięci w Warszawie w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Weekend z burzami, po weekendzie przyjdzie ocieplenie. Rycerze szykują się do walki, za tydzień rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Dorota Wardycka. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk w rocznicę krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 roku. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W fazie powstawania jest powołane w 2023 roku Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. 11 osób rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Tej nocy na Ukrainę poleciało 12 rakiet i 121 dronów. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, apteka i samochody. Do wybuchów doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu lotniczego. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z 16 innymi osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to od 7 do 10 lat więzienia. Kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami, a grupa miała je przemycać do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie pogoda zacznie się poprawiać, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
3: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz, największej w centrum oraz na wschodzie kraju.
2: Tymczasem jeszcze w weekend bez opałów i alert przed burzami. Pierwsze obozowiska już są, rycerze szykują się do walki. Za tydzień na polach Grunwaldu odbędzie się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Na pole walki wyjdzie 1300 rekonstruktorów z kilku państw. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem organizowana jest od 1988 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Sobota ze sporym zachmurzeniem, a najwięcej deszczu i lokalnych burz z drobnym gradem we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień, a na termometrach maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do miejscami 25 w zachodniej

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na gościa dnia. A dziś, proszę Państwa, w naszym programie będziemy rozmawiać na temat książki Sąsiedzi z Rewerendy i Kolonii, tam gdzie chwaszczyna i Gdyni początek. A opowiedzą, proszę Państwa, o niej Jacek Fopke, czyli inicjator jej powstania i redaktor. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: I Michał Miegoń, jeden z autorów tych właśnie tekstów, które się tutaj znalazły. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
4: No proszę Państwa, przede wszystkim, panowie, powiedzcie może zanim zaczniemy, skąd ten pomysł w ogóle, żeby o takiej książce pisać i coś, co w niej znajdziemy, to powiedzmy, czym tak naprawdę jest Rewerenda i czym jest Kolonia, bo od tego chyba musimy najpierw zacząć.
5: To ja może od Kolonii, a pan Michał o rewerendzie dwa słowa, albo na odwrót właśnie. Rewerenda to przysiółek, osada, część wsi,

0: sołectwa Chwaszczyno, granicząca z kolonią, historyczną kolonią, współcześnie Gdynią Dąbrową. I właśnie, panie Michale.
1: No i tak, miejsce na pograniczu właśnie, tak jak tytuł wskazuje, tam, gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek, rewerenda i kolonia... dwa bratanki, albo bratanice nawet. Kolonia, czyli jedyny w Gdyni teren, który zamieszkały, był jeszcze do niedawna przez potomków rodzin ewangelickich, przez kolonizatorów z Wittenbergi, z terenów obecnych Niemiec, którzy tam stworzyli osadę. Później wraz z, wchodząc w związki też z kaszubskimi rodzinami, takie dosłowne, bo były małżeństwa mieszane, stworzyły mikro taką społeczność niezwykłą u podnóża najwyższego wzgórza w Gdyni, 7 metrów góry do nas. Teraz to część dzielnicy Gdynia Dąbrowa.
2: Teraz. A o jakich czasach mówimy, tak prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o tą książkę? Bo powiedzmy sobie szczerze, nikt sobie już chyba teraz gdzieś kolonii, rewerendy i innych rzeczy nie wyobraża. Mamy Chwaszczyno, mamy Gdynię, która nam się, wiadomo, przez ostatnie 100 lat bardzo rozrosła w stosunku do tego, co mieliśmy na początku. A tutaj jednak coś was podkusiło do tego, żeby o tym pisać trochę szerzej.
0: Myślę, że kluczem do tej książki jest właśnie słowo sąsiedzi, bo z tej jakby perspektywy, z tej relacji wyszliśmy, tworząc tę publikację. I faktycznie to sąsiedztwo tej części Chwaszczyna, czyli rewerendy, tutaj tym punktem kulminacyjnym jest maszt radiowo-telewizyjny, węzeł Chwaszczyno, ta cała część Chwaszczyna, która graniczy też z Bojanem, z Dobrzewinem i oczywiście z Gdynią, Gdynią Dąbrową, Wiczlinem. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie to sąsiedztwo takie codzienne, można powiedzieć, gospodarstwo, dom w dom, ale też to sąsiedztwo Chwaszczyna i kolonii, bo przecież graniczyliśmy ze sobą i tutaj te granice takie administracyjne miały większego znaczenia. Ta relacja takiej codzienności się liczyła i to chcieliśmy przede wszystkim w tej książce uchwycić. Stąd zaproszenie, które kierowaliśmy do mieszkańców, żeby sięgnęli do swoich rodzinnych archiwów, poszukali przede wszystkim zdjęć, opowieści rodzinnych i mam nadzieję, że to się udało.
2: Mamy jeszcze takich ludzi, przepraszam, że tak zapytam, ale mamy jeszcze takich ludzi, bo to wszystko nam się zmieniło, przecież mamy tysiące napływowych nowych mieszkańców te rejony.
0: Są na szczęście mieszkańcy, którzy mieszkają w tej części Chwaszczyna, czy współcześnie Gdyni od urodzenia i udało się z tymi osobami przeprowadzić wywiad, z nimi również poszukać zdjęć, porozmawiać o tym, co się po sąsiedzku przez te lata działo. Także to był ten moment, żeby zachować ten opis przeszłości, który chcemy nieść w przyszłość.
2: To jest jakieś wyjątkowe sąsiedztwo, że warto o nim książki napisać, bo powiedzmy sobie też szczerze, różne miejscowości nam się rozwijają, łączą. No, często piszemy o jakichś gminach, na przykład historia gminy danej, czy historia miasta danego, ale historia dwóch osad sąsiedzkich to raczej się nie zdarza.
1: Tak, to jest celebracja mikroojczyzn właśnie takich małych, ta publikacja, ta książka, ale też patrząc w roku stulecia Gdyni na kolonię i na sąsiednią już chwaszczyńską rewerendę, to są ostatnie takie miejsca dobrze zachowane, z zabudowaniami, które mają blisko ponad 100 lat niektóre, z charakterem właśnie tym jeszcze wiejskim, z charakterem również tej społeczności bardzo jakby zwartej i dbającej o przechowywanie tych swoich wspomnień właśnie. To także historie zaskakujące często i dokumenty, które w tej książce się pojawiają, będą rzucały nowe światło w ogóle na znaczenie, bardzo ważne znaczenie terenów właśnie kolonii, rewerendy, też sąsiedniego Wielkiego Kacka, więc to jest tak naprawdę rzecz, którą, dzięki której będzie można odkryć te części Gdyni i Chwaszczyna na nowo, a nawet odkryć od początku.
2: No bo one, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś powoli chyba zanikają w tej całej urbanizacji, która nam się dzieje, więc to jest takie kompendium wiedzy na temat tego, co kiedyś było, ale to też nie mówimy chyba w tej książce tylko i wyłącznie o takich czasach dawnych zamierzchłych, a rzeczywiście pewnie gdzieś do w miarę początku sięgamy.
0: Zgadza się, to praktycznie mamy dosyć dobrze opisany XX wiek i początek XXI wieku. Jest również tutaj opisana działalność Komitetu Mieszkańców ulicy Polnej Rewerenda, bo komitet właśnie jest tym głównym głównym inicjatorem powstania tej publikacji. Komitet, czyli tak na dobrą sprawę grupa sąsiadów, która postanowiła zrobić coś więcej dla swojego miejsca zamieszkania. I między innymi wśród tej aktywności też rozpoczęliśmy takie szukanie

0: jakby przeszłości, upowszechnianie przeszłości, szukania tożsamości kaszubskiej tych ziem i tam, gdzie jest to możliwe, przywracania tych osobliwości lokalnych, bo lokalność, wydaje się, pomimo całej globalizacji, wraca do mody.
1: Mamy coś takiego? Mamy coś takiego w rewerendzie? Mamy coś takiego w kolonii? Są takie osoby, które gdzieś jakoś bardziej odcisnęły swoje piętno na temat, na to, jak teraz, czy wygląda, czy działa nasz region, czy jak to wygląda? I teraz wam zadałem trudne pytanie.
2: Tak, wydaje mi się, że w przypadku kolonii chociażby pojawiają się nazwiska, te rodziny wciąż tam żyją, które związane są z okresem okupacji hitlerowskiej, ponieważ właśnie w kolonii i w okolicy działała bardzo silna taka komórka, również związana z gryfem pomorskim. I tutaj faktycznie te zasługi do dziś mieszkających tam rodzin, ich poprzednich właśnie dawnych pokoleń, no zaważyły poniekąd na losach rejonu i również w różnym stopniu na losach również okolicy w okresie II wojny światowej, bo te historie doskonale nie są opisane, ale część tych historii jest tutaj nowych. Faktycznie to była społeczność bardzo odważna i bardzo dbająca o bezpieczeństwo swoich właśnie, czyli mieszkańców kolonii i rewerendy, więc można powiedzieć o tych wątkach związanych z II wojną światową, ale i też w okolicy były tak zwane złote rączki, osoby, które może miały mniejszy wpływ, ale miały chociażby na przykład wpływ na rozwój kółek rolniczych, rzeczy, które z perspektywy miasta może wydają się egzotyczne, natomiast w przypadku akurat tych miejsc kolonii czy rewerendy, to było wielkie znaczenie właśnie miejsc pracy i wreszcie życie całej społeczności.
1: Praca nad tą książką nie była pewnie łatwa, ale to, co jest chyba bardzo ważne, takiego, powiedzmy sobie, historycznego spojrzenia też na to, na przestrzeni lat, na te dwie osady, tak to można powiedzieć, chyba jeszcze nie było, więc domyślam się, że też to taki, powiedzmy sobie, zryw społeczny się zrobił i odszukiwanie pewnego rodzaju, różnego rodzaju pamiątek, informacji, no bo na pewno nie jest to łatwe, żeby dotrzeć do wszystkich rzeczy, które się gdzieś na ten temat, czy rewerendy, czy kolonii pojawiają. Pojawiały przez 3 lat.
0: Oczywiście temat kolonii i rewerendy tej części Chwaszczyna był przedmiotem badań i chociażby pan Eugeniusz Gołąbek czy pan doktor Tomasz Rębalski też o tych miejscowościach pisali i badali te tereny. Natomiast faktycznie takie zejście do zagrody, do domostw, to jest dosyć ważne w przypadku naszej publikacji. I faktycznie tworzenie tej książki było pewnego rodzaju wyzwaniem, natomiast też było ogromną przygodą i dużo radości sprawiało, zwłaszcza odkrywanie tych ciekawych zdjęć i dokumentów, które są u mieszkańców. I myślę, że takim jednym z ciekawszych dokumentów tych czasów powojennych to można wymienić właśnie kronikę szkoły na kolonii, która zachowała się w zbiorach pana Piotra Buzikowicza, syna ostatniej pani kierownik szkoły na kolonii. I tą kronikę też w tej naszej publikacji udało się przedrukować, więc każdy będzie mógł się z nią zapoznać. Opisuje ona nie tylko samą taką aktywność szkolną, życie szkolne, natomiast też wskazuje wiele takich obszarów wiejskich, chociażby właśnie te dotyczące kółka rolniczego, koła gospodyń wiejskich. Po sąsiedzku nie wiedziałem, że na kolonii działało KGW, ale też kiedy we wsi była elektryfikacja, kiedy do szkoły podłączono telefon, kiedy pierwszy sklep, w zasadzie kiosk spółdzielczy został na kolonii otwarty. Także bardzo dużo takich ciekawych informacji też życia wsi. Więc myślę, że to też jest taki materiał, który zachęci byłych mieszkańców i obecnych do studiowania tej książki.
1: Co jest takie najcenniejszego też z punktu widzenia autora właśnie, jeżeli chodzi o tą publikację?
2: Myślę, że najcenniejsze jest nowe spojrzenie na te tereny, które były opisywane między innymi przez wspomnianego Tomasza Rębalskiego z dokumentów archiwalnych z różnych, czy ksiąg parafialnych, czy innych dostępnych dokumentów prawnych, można byłoby powiedzieć. Tutaj mamy te historie z dziada, pradziada przekazywane, gdzie też lokalne mitologie, można powiedzieć, i nawet legendy, które też się pojawiają w tej książce, mieszają się z życiem codziennym. Życie codzienne, które było czymś zwyczajnym dla mieszkańców,

0: A z perspektywy chociażby na przykład młodego odbiorcy, który sięgnie po tą pozycję, albo mieszkańców nowych osiedli, to będą historie fascynujące, historie, które wydają się być wyjęte z zamierzchłych czasów, a to wszystko działo się tutaj kilkadziesiąt lat temu, wcale nie aż tak dawno, jeżeli chodzi o to życie w kolonii i w rewerendzie. I z tej perspektywy właśnie jest to bardzo cenna praca, bo daje po prostu możliwość poniekąd wejścia w buty bohaterek i bohaterów tej książki poprzez właśnie te wspomnienia, które w inny sposób, jeżeli nie zostałyby zebrane, najpewniej stanowiłyby gdzieś skarby rodzinne, ale nie wyszłyby na szersze światło.
1: I to jest chyba też taka, ta książka powoduje no, takie pospolite troszkę ruszenie. Ona ma oczywiście swoich autorów, kilku, tak? Tak jak tutaj od początku powiedzieliśmy, ale powiedzmy sobie szczerze, wiele osób się też włączyło w proces tworzenia tej książki, co oczywiście też jakoś automatycznie ich ze sobą przybliża. Można powiedzieć, to sąsiedztwo jeszcze bardziej się zbliżyło do siebie.
2: Tak, oczywiście, co rodzina, czy co domostwo, to inna historia. Zbierając te dokumenty, to miałem takie doświadczenie, czy mam takie doświadczenie, że czasami ten odzew był natychmiastowy, na drugi dzień otrzymywałem dokumenty, zdjęcia. W niektórych rodzinach tam, gdzie wiedziałem, że te dokumenty są, musiałem też trochę dłużej prosić, ale faktycznie to się udało. I książka na rynku, tak można powiedzieć, wśród czytelników jest od tygodnia. Dostaję sygnały od sąsiadów, że czytana jest całymi rodzinami, od wnuka, poprzez rodziców i babcię, bo w zasadzie każde pokolenie coś dla siebie znajdzie. I myślę, że ta duża siła w tych opowieściach, o których tutaj pan Michał wspomniał, ale też w tych zdjęciach. Takie sygnały, że właśnie na tych archiwalnych zdjęciach doszukano się swojej babci, dziadka i to też jest takie budujące i na poziomie rodzinnym i sąsiedztwa i takiej wspólnoty.
1: No i pewnie każde pokolenie po trochu żałuje, że czegoś tam jeszcze nie ma, o czymś się zapomnieliśmy. Jeszcze to mi się przypomniało czytając, bo tak to pewnie działa.
2: Z całą pewnością jedna z ostatnich kart tej książki jest zatytułowana Moje wspomnienia z rewerendy i kolonii, także jest to też pewnego rodzaju zaproszenie do tego, żeby każdy z czytelników, mieszkańców, byłych, obecnych, mógł swój rozdział dopisać.
1: No to powiedzcie w takim wypadku, jak to zrobić, jak najpierw zapoznać się z tym, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy, no od tygodnia gdzieś to krąży, no ale współautor dostał dzisiaj świeżą, tu czyta nam cały czas jeszcze, patrzy, przegląda, bo jeszcze tego na oczy nie widział, więc
0: nie widziałem na oczy, bo trwają przygotowania do Światowego Zjazdu Kaszubów. A na Światowym Zjeździe co się odbędzie?
2: Jest taki dosyć stały punkt zatytułowany Ogrody Literatury, stały jeśli chodzi o zjazdy Kaszubów i w tym roku w Muzeum Miasta Gdyni po południu rozpocznie się pewnego rodzaju prezentacja ciekawych publikacji poświęconych Kaszubom, między innymi będzie ta nasza książka. Z racji tego sąsiedztwa gdyńsko-chwaszczyńskiego, ale też w roku jubileuszu stulecia miasta Gdyni, bo kolonia ponad 50 lat też współtworzy miasto Gdynia, więc myślę, że to jest nasza wspólna historia. Szczegółowe informacje na stronie kaszubi.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy.
0: I również na stronie Muzeum Gdyni, muzeumgdynia.pl, również przy okazji tej publikacji będzie można akurat doznać tych Kaszub wirtualnie, bo mamy również Muzeum Miasta Gdyni, którego jestem przedstawicielem, premierę wirtualnego kaszubskiego czepca. Takie czepce noszono lata temu, setki lat temu, również tutaj na Flewerendzie i Kolonii, więc dodatkowe atrakcje również literatura i przede wszystkim celebracja Kaszub.
1: To proszę Państwa, w takim wypadku przybywajmy. Światowy Zjazd Kaszubów już oczywiście w najbliższy weekend w Gdyni i tam ta książka będzie miała swoją prapremierę, tak można powiedzieć. Będzie okazja porozmawiać z twórcami, dowiedzieć się co nieco więcej, no i przede wszystkim także ją zdobyć po prostu, więc to jest także bardzo ważna informacja dla nas, bo jak słyszeliśmy, sąsiedzi z rewerendy i kolonii, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek, po prostu to jest zupełnie inna, ciekawa bardzo propozycja, pewnie nie tylko dla mieszkańców tej części naszego regionu. Więc zachęcam serdecznie, a tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli autorzy tej książki, czyli Jacek Fopke, inicjator jej powstania i redaktor. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Michał Miegoń, współautor. Dzięki ślicznie.
0: Dziękuję.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w

0: naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne

0: Jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
6: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.
7: Europa pojednana była możliwa dzięki prawdzie, mówi premier w rocznicę rzezi wołyńskiej. Pogorszenie warunków turystycznych w Tatrach wraz z pogodą. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu.

0: Dorota Wardecka. W rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Zapowiada postawienie w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków. Przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Jak mówi premier Donald Tusk.
1: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
0: O czym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Pogorszenie pogody w Tatrach i warunków dla turystów. Na najwyższych szczytach spadł śnieg. Temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Są one mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest podwyższony poziom wody w potokach. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach na ogół są dobre, jedynie w rejonie Markowych Szczawin trudniejsze z uwagi na padający deszcz. Tutaj pogoda w ciągu dnia ma się poprawić. Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł wywołał już ulewę i paraliż komunikacyjny w Japonii oraz na Tajwanie. Chińskie służby wydały najwyższy czerwony alert przed ulewami oraz pomarańczowy ostrzegający przed wiatrem. W stan pełnej gotowości postawiono 17 tysięcy ratowników. Najpierw hit Anglia-Norwegia, potem mecz mistrzów świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
2: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
0: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00. O 3:00 w nocy naszego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschodnia połowa Polski dziś z deszczowymi chmurami, do tego miejscami burze i grad, a do tego silny wiatr. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 w zachodniej Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nowa FM.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Inwest

0: jest, możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Bożena Szczypior, czyli sekretarz gminy Choczewo. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa słuchających i oglądających.
4: Pani sekretarz, nie da się ukryć, przed nami wielkie święto. Jak co roku gmina Choczewo będzie świętować właśnie swoje dni gminy Choczewo. No i przede wszystkim tutaj spotykamy się już w najbliższą sobotę. Od tego zacznijmy. Właśnie zapraszamy mieszkańców, zapraszamy gości do tego, żeby po prostu wspólnie spędzić ten czas.
5: Tak, w imieniu wójta gminy Choczewo, pana Jarosława Bacha i wszystkich samorządowców gminy Choczewo mam tę przyjemność zaprosić wszystkich państwa na święto gminy Choczewo. Jest to jeden dzień gminy, natomiast gmina cały czas świętuje, dużo rzeczy się dzieje, więc 11 lipca o godzinie 16 jest oficjalne otwarcie tego święta. No i czekają na państwa różne atrakcje. Chciałabym tylko pokrótce powiedzieć, z czym się państwo będą mogli zapoznać, z czego, co zobaczyć. Zaczynamy od siłaczy, bo mamy ich Strongman Cup. Oni zaczynają o 16:15 i trwa ich konkurencja. No coś ciekawego, coś innego. Jeszcze w gminie Choczewo ich nie było, a jeżdżą po wielu miejscowościach. No i potem mamy taką też niespodziankę, bo po raz pierwszy w gminie będziemy wręczać nagrodę wójta dla osób, które zasłużyły się w promowaniu gminy, czy to pod względem artystycznym, czy pod względem sportowym. No i potem od godziny już 18:00 zaczynamy tę część taką rozrywkową.
4: Mamy... Jeszcze tylko przepraszam, że się wtrącę, bo tutaj jeszcze jedna uroczystość mała po drodze nam chyba wskoczy. Nie wiem, czy chcemy zdradzić już, czy jeszcze nie.
5: Może tak na koniec.
4: Na koniec, dobra.
5: Wisienkę na torcie to powiem, ale chcę zaprosić na koncerty artystów. Będzie znana tutaj na pewno państwu Kaszubka influencerka, która naprawdę porywa do zabawy, do wspólnego tańca, będzie raper Edzio i będzie zespół, czyli chór Southern Grace. No i teraz, jak mówił pan redaktor o tej niespodziance, to gmina Choczewo bardzo dba o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to bezpieczeństwo w dużej części zapewniają strażacy ochotnicy, którzy są na każde, że tak powiem, wezwanie, dają z siebie bardzo dużo. No i OSP Choczewo pozyskało dla poprawy bezpieczeństwa łódź i będzie chciało tą łódź, że tak powiem, oficjalnie przekazać przy pomocy różnych sponsorów. Gmina Choczewo też dawała tam środki na to stowarzyszenie, bo trzeba pamiętać, że OSP to są stowarzyszenia, ale bardzo, bardzo potrzebne. Także ciekawa rzecz, piękna łódź, bo już ją widzieliśmy. Natomiast strażacy bardzo się cieszą, że wzbogacają się w ten sprzęt, ale też muszę powiedzieć, że oni naprawdę o to zabiegają. To jest zawsze na ich wniosek.
4: No tak, tym bardziej, że ich rola jest tam bardzo duża, bo najbliższa komenda państwowa jest przecież w Wejherowie, gdzie dojazd do Choczewa to nie jest 5 minut, więc oni tam przez zabezpieczenie całego terenu, który przecież jest także coraz trudniejszym terenem, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o ich pracę.
5: Tak, zdecydowanie jest trudniejszym terenem, ale tak jak państwo już przybędą do nas wszyscy i mieszkańcy, i turyści, i mieszkańcy okolicznych gmin,

0: i miast, to też będą mogli skosztować wspaniałych wyrobów naszych kół gospodyń wiejskich, bo one naprawdę, te nasze koła gospodyń wiejskich, są bardzo aktywne i bardzo dobrze gotują. No i też różne inne stoiska gastronomiczne, też stoisko dmuchańców będzie, no i jakieś tam atrakcje dla dzieci. Zaczynamy o godzinie 16, a ostatnia gwiazda występuje 21:15, także do godziny 22, może z małym hakiem, będziemy się mogli wspólnie bawić. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
1: I oczywiście tradycyjnie na terenie boisk stadionu w Choczewie.
0: Tak, zdecydowanie na znanym nam stadionie w Choczewie. Serdecznie zapraszam w imieniu pana wójta i wszystkich samorządowców.
1: Więc dużo będzie się działo już w najbliższą sobotę, proszę państwa, ale tak jak powiedzieliśmy, tych okazji do świętowania, do różnego rodzaju spędzania razem czasu w gminie Choczewo jest bardzo dużo, no i wakacje też zawsze są takim czasem, kiedy no, jest co robić, powiedzmy sobie szczerze, więc tutaj także w tym roku tej bogatej oferty nie zabrakło.
0: Tak, zaczęły się wakacje. Dla nas jest bardzo ważne, żeby nasi młodzi mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci, które teraz mają dużo wolnego czasu, mogły znaleźć też dla siebie jakąś ofertę. W związku z tym nasz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka zorganizował takie, można powiedzieć, 3-tygodniowe z przerwami pobyty dla dzieci. Mają dla nich szereg atrakcji. Dzieci zaczynają swoje zajęcia gdzieś około godziny 9, kończą o 14. Dzieje się dużo, chętnych dzieci jest. Dzieci są pod opieką, bo panie, które pracują w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka, serce oddają tym dzieciom, więc zachęcam, żeby się zapoznać z tą ofertą, no i żeby czuć się bezpiecznie, bo jak dzieci są bezpieczni, to my jako rodzice czy dziadkowie też czujemy się bezpiecznie. To jest, jeśli chodzi o tych najmłodszych. Natomiast w naszej gminie jest wiele świetlic wiejskich, które też dla swoich dzieci mają różne atrakcje. W lipcu w sołectwie Kopalino odbędzie się już kolejny festyn rodzinny i na tym festynie też duża atrakcja, ponieważ tam ZHP, które przyjeżdża od 40 lat do Kopalina, świętuje właśnie swój jubileusz i też zachęca do odwiedzenia, i to będzie się działo 18 lipca w Kopalinie, piknik rodzinny. Wiemy, że to harcerstwo będzie miało specjalny swój występ, jakiś tam zespół będzie, więc na pewno to też będzie ogromna atrakcja. No i też mamy kino pod gwiazdami 23 lipca na plaży i też odbywają się bajki w parku w sierpniu. To już na koniec sierpnia kończymy ten okres dożynkami gminnymi 30 sierpnia, na które też już wszystkich państwa zapraszam. I też mamy w sierpniu i kino pod gwiazdami, i wieczorek potycko-muzyczny, więc troszeczkę się dzieje.
1: Pani sekretarz, no wakacje to oczywiście wydarzenia, to jedno, no ale w gminie Choczewo bardzo się dużo cały czas dzieje. Nie będziemy mówić dzisiaj o elektrowni jądrowej, o tym, co się dzieje z nią związane, bo byśmy tutaj utknęli przynajmniej do jutra i wszystkiego byśmy jeszcze pewnie nie opowiedzieli, a mamy tylko kilka minut, więc skupmy się też na tych innych rzeczach, o których na co dzień może mniej mówimy, bo powiedzmy ilość spotkań tego wszystkiego sprawia, że my też mamy bardzo dużo różnego rodzaju powodów, żeby wspominać o gminie Choczewo, ale nie tylko o tym właśnie, co dzieje się związanego z jądrówką, no ale powiedzmy sobie szczerze, wakacje to też czas zawsze przygotowań do roku szkolnego. Tutaj wiadomo, że także inwestycje różnego rodzaju idą i przygotowanie, więc jak wygląda pod tym kątem?
0: To znaczy, zakończył się rok szkolny z dobrymi wynikami, uważam, dla uczniów. Dużo nagrodzonych osób, bo dużo się działo, bo szkoły działały prężnie, nauczyciele, dyrektorzy, i tutaj z tego miejsca chciałabym w imieniu pana wójta i swoim bardzo podziękować za ten czas wytężonej pracy, no i nabierania siły na następny rok. Niemniej jednak oświata to jest bardzo duży procent budżetu i dużo się dzieje. Wiecie państwo, w ubiegłym roku, jak byłam u was, to mówiłam, że jesteśmy w przededniu takiej zmiany organizacyjnej, organizacyjnej, bo rozbudowujemy szkołę w Ciekocinie i to jest szkoła, która jest blisko właśnie tego rejonu elektrowni jądrowej i ten teren, te dzieci Sasino, Słajszewo, Ciekocino, to tam właśnie do tej szkoły uczęszczają.

0: Ta szkoła była w bardzo złym stanie technicznym. Ona naprawdę nie nadawała się jako placówka edukacyjna. I zrobiliśmy wszystko, żeby tę szkołę rozbudowywać. Podzieliliśmy tą inwestycję na dwa etapy. Pierwszy etap już prawie jest na zakończeniu, już nawet wykonawca przedkłada nam wszelkie potrzebne dokumenty i tam w tej chwili będziemy już w trakcie rozliczania, bo to też były pieniądze, które zostały, dofinansowanie na to otrzymaliśmy. No i co najważniejsze, w tej chwili będziemy rozbudowywać tą część drugą, czyli przede wszystkim sala gimnastyczna i również dodatkowe pomieszczenia, i na to pozyskaliśmy pieniądze rządowe z tych inwestycji około atomowych, i tam nie tak dawno podpisaliśmy z panią wojewodą umowę na dofinansowanie prawie 11 milionów i to się dzieje. Zamierzamy tak działać, żeby udało nam się być może ten rok szkolny 2027-2028 być już w nowej szkole, aczkolwiek zobaczymy, jak będą prace przebiegały, bo przy budowie nie może być dzieci. Natomiast będzie to też, wiecie państwo, w obszarach takich wiejskich, szkoły te małe wiejskie są takim centrum też kultury. Były też takie głosy, że po co rozbudowywać tę szkołę, natomiast ja wywodzę się z oświaty i uważam, że dzieci muszą mieć godne warunki nauki, niezależnie ile ich jest, czy jest ich 10, czy jest ich 1000. Muszą być godne warunki nauki, bo w dzieciach to jest nasza przyszłość.
1: No tak, nie wszystko się da też, powiedzmy szczerze, zaplanować co do sztuki, jeżeli chodzi o dzieci. Cały czas trwają przecież już różnego rodzaju rozmowy, ile pracowników gdzie, czy z rodzinami, czy na stałe, czy to wszystko przyniesie czas, a szkoła, przygotowanie, projekty, wszystko to nie jest pół roku, żeby to wybudować, więc też trzeba jakieś decyzje podjąć, powiedzmy szczerze, więc tu chyba patrząc pod tym kątem, ciężko powiedzieć, że zaryzykowaliście, ale podjęliście jakąś decyzję, która według was po prostu ma sens na teraz, a przede wszystkim na przyszłość.
0: Jeśli chodzi o edukację tutaj i w te inwestycje w młode pokolenie, to muszę powiedzieć, że pozyskaliśmy też środki na uruchomienie klubu Malucha, tak zwanego żłobka, który na początku wyglądało to marnie, bo to był wniosek na 16 dzieci, bo o taki można było złożyć. I to złożyliśmy. W tej chwili mamy pełen komplet. Mało tego, budujemy przedszkole i żłobek i to też były środki pozyskane. Były trochę z tym trudności, bo pewne rzeczy zadziały się, których nie przewidywaliśmy i nie były dobrze przygotowane, to jeszcze wcześniej. Natomiast to się dzieje, prace trwają, także jeśli chodzi o to najmłodsze pokolenie, które będzie przyszłością tej gminy, robimy wszystko, żeby miało bardzo, bardzo godne warunki swojego rozwoju, no i też ci, którzy się nimi zajmują, żeby mieli godne warunki pracy.
1: No i przygotowujemy się też do kolejnych, rozumiem, także inwestycji do tej całej zmiany, która w gminie będzie.
0: Tak, przygotowujemy się do jednej też inwestycji, która jest dla nas bardzo ważna, jeśli chodzi o seniorów, a mianowicie dzienny dom pobytu. Już kończymy projekt i będziemy szukać dofinansowania. Mamy jakiś na to pomysł, bo uważamy, że grupa seniorów, która część swojego życia poświęciła tej gminie i wszystkiemu, co się tam wokół dzieje, zasługuje na to, żeby mieć swoje miejsce. Tak obiecał pan wójt i z całym zespołem, że tak będzie i wiem, jestem przekonana, że to się zadzieje.
1: No to proszę państwa, dużo się dzieje, tak jak słyszeliśmy, dużo więcej się jeszcze i dzieje, jeżeli chodzi o elektrownię, o wszystkie rzeczy, które się będą jeszcze w tym temacie dziać, ale też jeszcze wielokrotnie będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. Teraz jeszcze raz przypominamy, zapraszamy już w najbliższą sobotę od godziny 16 na Stadion w Choczewie. Tam święto gminy Choczewo razem z gminą, razem z zespołami, w tym Sound and Grace, więc będzie się działo. No i cóż mi pozostaje powiedzieć, do zobaczenia w sobotę w takim wypadku. Ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Waltrowski, to był program Gościa. Moim państwa gościem była dzisiaj sekretarz gminy Choczewo, pani Bożena Szczypior. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie. Nordzie. Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a

0: 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć 3-cyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
4: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
3: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
4: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
3: Aktywnie.
4: Gościnnie. Razem.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
3: I rekreacji.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
5: Trwają uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Nawigacja może sugerować zawracanie w tunelu. Uwaga kierowcy. FIFA sprzedaje murawę ze stadionu po mundialu. Dorota Wardycka. W 83. rocznicę krwawej niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające tysiące ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. W uroczystościach bierze udział m.in. szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Do tego są motocykliści zorganizowanego co roku rajdu wołyńskiego i duże siły policji.

0: Bo według przedstawicieli ukraińskiego wywiadu uroczystości mogą być wykorzystane przez propagandystów do kolejnego zaognienia relacji na linii Kijów-Warszawa. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz WIGS-TB.
1: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
0: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i Bliskim Wschodzie jest wciąż niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. A propos wakacji, uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając się nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
2: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
0: Apeluje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Murawa z finałów Mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey. Będzie ona sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańsza ma kosztować $450, najdroższa 3000. FIFA spodziewa się zarobić ponad $11 milionów ze sprzedaży murawy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: We wschodniej części kraju dziś najwięcej deszczowych chmur, do tego burze, a lokalnie grad i silny wiatr. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień, a na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 25 w zachodniej Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Matuszek, operator drona z Lęborka. Witamy.
9: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziękuję Państwu za zaproszenie.
8: Zacznijmy sobie od początku tej przygody. Skąd w ogóle pomysł na drony? Czy to była przygoda z fotografią jeszcze wcześniej, która później właśnie gdzieś przerodziła się w zainteresowanie dronami, czy kompletnie z innej w ogóle ścieżki te drony się pojawiły?
9: Latanie dronami zacząłem od 2022 roku. Początkowo zaczynam od mniejszych dronów i później z czasem przeszedłem na troszeczkę większe drony i nie ukrywam, że pasję fotografii zaszczepiła we mnie świętej pamięci mama, która zaczęła robić fotografię, ja później to zacząłem kontynuować.
8: Jak wyglądała ta pasja do fotografii jeszcze przed tym okresem dronowym? Zaraz sobie do niego przejdziemy, ale czy to była właśnie taka bardzo, bardzo charakterystyczna gdzieś pierwszy analog?

0: analogowy aparat trafił w rękę pierwszy. Jakieś niedoświadczone może zdjęcia, później coraz większe gdzieś pogłębianie tej wiedzy, pogłębianie zainteresowania, czy może znowu jakieś zaskoczenie, coś kompletnie innego?
1: Tutaj chciałbym powiedzieć, że łączę jazdę rowerem z robieniem fotografii i pierwsze swoje zdjęcia robiłem aparatem cyfrowym, który zabierałem na rower i później z czasem to się tak przeniknęło, że drona zacząłem wziąć na rower i tak rozwijam swoją pasję dronową od ponad 3 lat, 2022 roku.
0: No to ten pierwszy moment z dronem, skąd w ogóle, jak w głowie gdzieś narodziła się ta idea, że bierzemy się za drony, bierzemy się za właśnie tą gałąź fotografii, tą gałąź w ogóle zainteresowania, bo to przecież tak szerokie pojęcie.
1: No nie ukrywajmy tutaj, że my tutaj na Pomorzu mamy bardzo piękne miejsca i niektórych miejsc niestety nie jesteśmy w stanie z ziemi zrobić filmów czy zdjęć. Natomiast fotografia dronowa daje nam takie możliwości i znając wcześniej akurat miejsca w okolicy, zacząłem brać drona. Dzięki temu powstały bardzo piękne ujęcia tutaj naszych pięknych okolic.
0: Jak w ogóle wyglądała nauka operowania dronem, latania dronem, operowania dronem? Czy to był jakiś żmudny proces, czy raczej to wszystko przebiega dość łatwo?
1: Znaczy, tutaj najważniejsze są przede wszystkim chęci, zaznajomienie się z przepisami. To jest akurat najważniejsze, przeczytanie instrukcji obsługi drona, najlepiej jeszcze przed zakupem, wybranie jakiegoś ustronnego miejsca, jakiegoś pola i przećwiczenie ruchu dronem do przodu, do tyłu, w górę, w dół. Nie jest to nic skomplikowanego, ale wymaga to, nie ukrywamy tego, praktyki.
0: Kiedy uczymy się jeździć samochodem, no to niestety, ale ciężko obyć się bez jakichś drobnych parkingowych obcierek, gdzieś się zderzak wgniecie, jak to jest z dronem, czy tak samo, czy też te takie obcierki w wielkim cudzysłowie się zdarzają, czy raczej się tego unika, bo dron jednak delikatny.
1: Znaczy, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, są różnego rodzaju drony. Są drony zabudowane, które mają akurat zabudowane skrzydła, bądź mają otwarte skrzydła. Nie ukrywajmy tego, że część dronów ma wbudowane czujniki antykolizyjne, dzięki którym tak jak szanowny pan redaktor wspomniał, taki obcierek może, mogą być lub może nie być. Najważniejsze jest jedno, zapoznanie się z charakterystyką terenu, dzięki czemu możemy uniknąć błędów.
0: Skoro już mówimy właśnie o nauce, o tych początkach przygody z dronem, już tutaj padła kwestia przepisów. Jak to wygląda? Czy to jest skomplikowany temat? Czy to jest właśnie cały czas jeszcze pozostając w tym temacie porównania, czy łatwiej się nauczyć i opanować przepisy prowadzenia samochodu, czy łatwiej jednak z dronem jest?
1: Co do przepisów, jeśli chodzi o drony, powiemy tutaj przede wszystkim o kategorii otwartej. Przede wszystkim dron, który posiada kamerę, my musimy się zarejestrować na stronie, na jednej ze stron, jako operator drona. Natomiast mając drona powyżej 250 gram, musimy się zarejestrować jako pilot drona. Przejść bezpłatne szkolenie i zrobić test, dzięki któremu po takim teście, po takim szkoleniu nabędziemy podstawowe umiejętności dotyczące lotu dronem. Poznamy podstawy, powtarzam, podstawy przepisów, gdzie latać, dotyczące warunków pogodowych, w jakich warunkach pogodowych możemy latać, w jakich miejscach możemy latać, bądź nie możemy latać, na co zwrócić szczególną uwagę.
0: No to skoro już sobie właśnie przeszliśmy do tego, gdzie latać możemy, gdzie nie możemy, po warunkach pogodowych za chwilę sobie porozmawiamy, ale jeśli chodzi o miejsca, gdzie można latać, a gdzie niestety latać nie powinniśmy?
1: Przede wszystkim, gdzie nie możemy latać. Są takie miejsca jak areszty śledcze, zakłady karne, miejsca, na przykład są jakieś elektrownie, takie miejsca szczególnego, że tak powiem, na których po prostu musimy uważać, gdzie nie możemy latać, w okolicach lotnisk pogotowia ratunkowego. Tutaj na Pomorzu mamy bardzo dużo lotnisk wojskowych czy cywilnych i tutaj pomaga nam pewna aplikacja, która nam mówi, gdzie, na jakich warunkach możemy latać. Jeżeli chcemy latać w takim terenie, w takim miejscu, gdzie jest lotnisko wojskowe, aplikacja nam pokazuje, do jakiej wysokości możemy latać i ewentualnie na jakich warunkach. Jeżeli chcemy polatać w danym miejscu, prosimy o lot kontrolera jednostki wojskowej i tutaj chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tutaj panów z Siemirowic, gdyż nie ukrywam, że tutaj w Lęborku bardzo często latam, którzy bardzo mile i sympatycznie podchodzą do nas, do operatorów, do pilotów dronów.
0: Jakie byłyby konsekwencje, gdyby jednak dronem wlecieć

0: w taką przestrzeń zamkniętą, czy to jest poważna sprawa?
1: Są to konsekwencje administracyjne, cywilne, może też nam grozić odpowiedzialność karna.
0: No to skoro już mówiliśmy sobie o miejscach, to teraz kwestia pogody, w jakich warunkach nie da się latać dronem, czy raczej to jest taka kwestia, że bardziej umiejętności tutaj wchodzą w grę i jedna osoba na przykład przy dużym wietrze sobie nie poradzi i nie może latać, a jeżeli ktoś jest obyty świetnie z dronami, to poleci i będzie bez problemu miał piękny lot.
1: Tutaj też zależy od wagi drona, gdyż najczęściej są spotykane drony do 250 gram i to też wspomniałem na samym początku o możliwościach drona. Informuje nas instrukcja obsługi, do jakich warunków pogodowych, w jakich warunkach pogodowych, w jakich warunkach wietrznych możemy latać. W przypadku tych lżejszych dronów do 250 gram, gdyż to są akurat takie podstawowe drony, bezpieczne loty to są do mniej więcej około 40 km na godzinę. Natomiast w przypadku tych cięższych lotów zdarzały się loty, że latałem przy wietrze przekraczającym 60 km na godzinę, cały czas obserwując drona, w jaki sposób zachowuje się od powietrzu. Dodam, że na kontrolerze bądź na urządzeniu mobilnym wyposażonym w taką aplikację, która podaje nam podstawowe parametry, jest informacja, czy jest silny wiatr i tak dalej. W jakich warunkach jeszcze nie możemy latać? Kiedy jest mgła? Kiedy są opady deszczu, kiedy są opady śniegu, kiedy temperatura oscyluje wokół zera, gdzie tutaj na śmigłach może pojawić się lód i przez to akurat możemy stracić siłę nośną i to może spowodować upadek drona.
0: Przyznam, że kiedy rozmawiałem ze znajomymi, którzy zajmują się właśnie lataniem dronami, to dla mnie takim dużym zaskoczeniem było, jak krótki jest czas pracy baterii drona, jak bardzo one są prądożerne i jak to w praktyce się przekłada. Czy to nie jest takie uczucie ciągłego sprintu, żeby jak najwięcej nagrać, bo czasu jest tak bardzo mało, czy raczej z perspektywy kogoś, kto zajmuje się tym już na co dzień, na tym wyższym poziomie, to nie jest mało. Jak to wygląda?
1: Inaczej przede wszystkim lata się latem, a inaczej zimą. W zależności to też od modelu drona. Dlaczego o tym mówię? Cięższe drony, akurat im lżejszy dron, tym jest mniejsza pojemność baterii. Producent zawsze podaje maksymalny czas lotu na jednej baterii. W praktyce to wygląda około 15 do 40 minut, natomiast w teorii, przepraszam, natomiast w praktyce zależy to od warunków wietrznych, od temperatury i taki czas lotu, w zależności od trybu, jakim latamy, czy na trybie powolnym, czy na trybie sportowym, od kilku minut do tych 20-30 minut, w zależności od wagi drona i od trybu, jakim latamy. I to tyle.
0: Skoro tutaj padło pojęcie tryb sportowy w kontekście drona, no to warto przejść do takiego zagadnienia, co się robi latając tym dronem, bo wiadomo, można robić po prostu nim zdjęcia, nagrywać film, ale czy to jest jedyne zastosowanie? Oczywiście mówimy o tych cywilnych, bardziej rekreacyjnych zastosowaniach drona, ale no właśnie tryb sportowy, no to jak to ma się do sportu wszystko?
1: Tryb sportowy to jest akurat taki najszybszy tryb, który jest wbudowany akurat w drony i pozwala on na jak najszybsze loty dronem. Są też w zależności od modeli drona, są to tryby powolne, gdzie dron akurat leci wolno. Pozwala to nam na dłuższą pracę na baterii. Są też drony typu FPV, czyli z możliwością latania w okularach, za pomocą specjalnego kontrolera i wykonywanie nam różnych akrobacji.
0: Czas na chwilę takich wspomnień, ciekawych dokonań. Jaki lot może był najbardziej ciekawy, który udało się przez te parę lat dokonać, co gdzieś najbardziej utkwiło w pamięci, czy przez nagrania, czy przez zdjęcia, które udało się odzyskać, albo może właśnie przez jakieś nieprzewidziane przygody, chociażby pogodowe?
1: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, tych lotów akurat było sporo. Chciałbym tak wspomnieć o takich wielu lotach, właściwie, bo to wielu lotach, od 2023 roku, od miejscowości Leśnice przez Lęborg tutaj do Bożego Pola, budowana była droga S6 i mając drona bądź drony, w zależności od tego, którym akurat latałem, miałem możliwość dokumentacji, cykliczną dokumentację fotograficzno-filmową, dzięki czemu mając akurat już na dysku kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, mam taką historię budowy tej drogi poprzez wycinkę drzew, poprzez samo akurat kładzenie asfaltu, poprzez oficjalne otwarcie. Z takich lotów, które pamiętam, I to też jest taki fajny, też taki pomysł, nie ukrywam, tutaj też chciałbym Państwu przekazać, bo to też, kupując drona, też trzeba

0: mieć na siebie jakiś taki pomysł na siebie. Zależy to też od warunków pogodowych. Loty nad cmentarzami 1 listopada. Jeżeli to jest akurat dobra pogoda, na cmentarzach pali się kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy zniczy, zachowując oczywiście odpowiednie procedury bezpieczeństwa, można sobie takie fajne zdjęcia bądź filmy wykonać, informując później lokalne media, przesyłając, żeby pokazać, jak to wygląda z góry.
1: A jeśli chodzi o sam Lęborg, jakie miejsca najlepiej właśnie nagrać z drona i co robi najfajniejsze wrażenie? Gdzie po prostu w Lęborgu i okolicach najlepiej sobie dronem polatać?
0: Jeśli chodzi o Lęborg, bardzo ładnie widać lęborską Starówkę, ulicę Starymiejską, Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Lęborgu, różne tego typu kościoły, stadion w Lęborgu. I jeśli chodzi o okolice, są miejsca widokowe, z których możemy sobie zobaczyć panoramę Lęborka. Tutaj niedaleko nas, tutaj pomiędzy Lęborkiem a Wejherowym, jest akurat punkt widokowy Jelenia Góra, Łeba, akurat zachody słońca. Jednak tutaj też trzeba uważać na ptaki, które od czasu do czasu lubią zaatakować. I tutaj też my jako piloci dronów musimy zwracać uwagę na różne niebezpieczeństwa, które mogą nam się przytrafić w postaci latających ptaków, utraty sygnału pomiędzy kontrolerem a dronem. Tutaj też musimy być na to przygotowani, ale o tym może troszkę powiem później.
1: Zdarzyła się już taka przygoda z jakąś agresywną mewą, która rzuciła się na drona?
0: No szczęście nie, chociaż było blisko, latając w ubiegłym roku na Helu. I dron akurat poinformował mnie, że jest jakieś niebezpieczeństwo wokół. Czujniki antykolizyjne wykryły. Natomiast w takim przypadku zleciałem troszeczkę niżej w trybie sportowym, czyli w tym trybie szybkim. Mewa odpuściła, bądź inny ptak był to i mogłem bezpiecznie kontynuować swój lot.
1: Powolutku widzę, że już czas naszej rozmowy będzie dobiegał końca, więc pozostaje jeszcze jedno zagadnienie. Jak zacząć swoją przygodę z dronem i od czego właściwie? Bo z perspektywy laika to są jednak skomplikowane, drogie urządzenia przede wszystkim i trochę takie niedostępne, jeżeli się w ten temat nie wejdzie. A kiedy już się w nim jest i ma się pewne doświadczenie, to właśnie jak to ugryźć?
0: Zakup takiego urządzenia podstawowego wynosi od kilkuset złotych, nawet do kilku tysięcy. Mówimy o takim zastosowaniu amatorskim, co należy zrobić. Przede wszystkim na popularnych portalach internetowych warto poszukać różnych filmików dotyczących danego drona, które może nas interesować. I w tych filmach są podstawowo takie informacje, w jaki sposób ten dron wygląda, z czego się składa, w jaki sposób wystartować, wylądować, przeczytać instrukcje obsługi. I na różnych forach dronowych też, jeżeli czegoś nie wiemy, należy zadawać pytania, gdyż cały czas się uczymy. Nie ma takiego samego lotu, pomimo że latamy w takim samym miejscu.
1: No i z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Adam Matuszek, operator drona z Lęborka. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia Państwu życzę.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Autopromocja.
4: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń

0: 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
0: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
3: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama. A ja lubię cię jak lato.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Trzecie Radio. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.
5: Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym i ewakuacja górników. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, mówi szef MON-u na Wołyniu. Po weekendzie pogoda ma się poprawić. Dorota Werdecka. Na początek ewakuacja górników z zagrożonego rejonu po wstrząsach w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników. Kilkunastu jest już bezpiecznych, kilku wciąż jeszcze może znajdować się w strefie zagrożenia. W zakładach górniczych Lubin, najstarszej kopalni w Zagłębiu Miedziowym, doszło do wstrząsów o sile powyżej 4 stopni Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał m.in., że ekshumacje ofiar są dla Polski sprawą niezwykłej wagi. Zwracając się do Ukrainy, powiedział, że przybywa na Wołyń ze znakiem pokoju, jak do przyjaciół, wśród których mówi się szczerze. Przekonywał, że po drugiej stronie musi być zrozumienie. Pożar w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu Hiszpanii strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 12, to głównie cudzoziemcy, ale ta

0: liczba może jeszcze wzrosnąć. Ponad 20 osób uważa się za zaginione. Ogień szaleje od czwartku. Jest jednym z najtragiczniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się pożarów w historii Hiszpanii. A u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk, bardzo różna będzie też pogoda w turystycznych rejonach kraju.
1: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim.
0: Dzisiejsze alerty przed burzami obowiązują do wieczora. Jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej, brytyjskie media oceniają spotkanie króla Karola z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami Archiemi i Lilibet. Tych ostatnich król zobaczył po raz pierwszy od 4 lat, a cała rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii w związku z obowiązkami księcia Harry'ego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Najwięcej deszczowych chmur dziś na wschodzie, w zachodniej Polsce nieco więcej przejaśnień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 maksymalnie w zachodniej Polsce.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Robert Janowski spotkał się z Ireną Santor w Międzyzdrojach. Kilka godzin później opublikował na Instagramie krótki komunikat. To był piękny, wzruszający moment, przyznał 65-letni artysta. Międzyzdroje na kilka dni ponownie stały się stolicą polskiej kultury. 29. Festiwal Gwiazd zgromadził tłumy fanów i artystów, a kulminacyjnym punktem była gala odcisków w dłoni. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyli Irena Santor, Katarzyna Grochala, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holubek, Olga Bołądź, Wojciech Gąsowski, Marcin Daniec oraz Robert Więckiewicz. Szczególne emocje wzbudziła obecność Ireny Santor. Królowa polskiej piosenki jest aktywna zawodowo od 75 lat. Ma na swoim koncie setki piosenek i dziesiątki hitów. Tych lat nie odda nikt. Odrobinę szczęścia w miłości, powrócisz tu, już nie ma dzikich plaż. To zaledwie kilka z nich. 91-latka cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórczość inspiruje kolejne pokolenia fanów. Legenda muzyki rzadko pojawia się publicznie, a w miniony weekend zaprezentowała się w doskonałej formie i eleganckim szarym garniturze. Podczas 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnęła swoją dłoń w Alei Gwiazd. Robert Janowski nie krył wzruszenia po ceremonii. Artysta zaskoczył publiczność, wykonując fragment kultowej piosenki Wieża z musicalu Metro, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. W trakcie festiwalu spotkał się z Ireną Santor, co potwierdzają fotograficzne relacje z wydarzenia. Na swoim profilu na Instagramie opublikował kilka zdjęć oraz napisał: "To był piękny, wzruszający moment, jestem bardzo szczęśliwy. Gratuluję moim koleżankom i kolegom. Leżeć na chodniku w takim towarzystwie to zaszczyt. Z całego serca bardzo dziękuję." Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów oraz innych artystów.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka ma powód do świętowania. Muzyk rozpoczyna razem z zespołem Zakopower nowy rozdział. 50-latek pochwalił się swoim szczęściem w sieci i zwrócił się osobiście do fanów. Zakopower od ponad 2 dekad zachwyca publiczność unikalnym połączeniem góralskiej tradycji i nowoczesnych brzmień. Zespół zdobył serca słuchaczy takimi hitami jak Boso czy Kiedyś Ty. Liderem jest Sebastian Karpiel-Bułecka, architekt i muzyk, który od niedawna jest również jurorem Must Be The Music. Ostatni czas był dla członków grupy bardzo pracowity. To świetna wiadomość dla fanów, którzy z niecierpliwością czekali na nowy materiał muzyczny. 26 czerwca na oficjalnej stronie pojawiła się

Zapowiedź singla, który jest początkiem nowego rozdziału w historii zespołu Zakopower. Otwieramy nowy rozdział, to pierwszy z wielu bardzo smacznych owoców naszej współpracy z Leonem Krześniakiem. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język i przekładamy to na nuty i dźwięki. Nam ten kierunek bardzo się podoba. Tak czytamy w sieci, w komunikacie zespołu. Nowy utwór, jak podkreśla sam Karpiel Bułecka, to efekt świeżego spojrzenia i współpracy z nowym producentem. O ten tutoja, bo tak się nazywa ta piosenka, już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje fanów, którzy nie szczędzą pochwał pod postami zespołu. Sebastian Karpiel Bułecka nie kryje radości z nowego etapu w karierze Zakopower. W osobistym wpisie na Instagramie podzielił się z fanami kulisami powstawania teledysku do nowej piosenki i ujęciami z dnia jej premiery. Premiera teledysku 3 lipca, nie mogę się doczekać, napisał w komentarzu do najnowszej publikacji na Instagramie. Ta piosenka jest niesamowita, wielkie brawa dla całej ekipy. Czytamy w komentarzach. Premiera klipu na YouTubie do utworu O ten tutoja została zaplanowana na 3 lipca tego roku. To wydarzenie z pewnością jeszcze bardziej zjednoczy społeczność fanów zespołu i przyciągnie nowych słuchaczy.

0: Fala ciekawostek.
1: Muzyczne autorytety, tak jak ich odbiorcy, są podzielone w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Jedni dopuszczają te nowoczesne narzędzia, a inni stanowczo krytykują. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Madonna. Ikona amerykańskiego popu jednoznacznie dała do zrozumienia, co sądzi o sztucznej inteligencji w muzyce. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy ma rację, czy przesadza. 67-latka, która wiele razy przełamała tabu, ostatnio nie bała się jednoznacznie skrytykować stosowania sztucznej inteligencji w sztuce. Promując właśnie nowy krążek Confusions, tu piosenkarka udzieliła ostatnio szeregu głośnych wywiadów, w których jak na Madonnę przestała odważnie poruszyła pewne palące kwestie. Artystka wróciła wspomnieniami do swojego życia randkowego w latach 80. oraz opowiedziała o aktualnych problemach z kolanem. Jak czytamy w sieci w rozmowie, ikona popu odniosła się natomiast do realiów dzisiejszego rynku muzycznego, a dokładnie do kwestii sztucznej inteligencji. Zdaniem Madonny artyści przestają już się przejmować efektami własnej pracy, ponieważ stosowanie algorytmów automatycznie wyklucza się z ryzykiem porażki oraz z jej pojmowaniem sztuki. Teraz, żeby mieć kontrakt, myślisz, ilu masz obserwatorów. Właśnie dlatego w Bring Your Love śpiewam: nie odwracaj mojej uwagi liczbami. Według mnie

0: zaczęło się od końca myślenia o notowaniach, liczbach, o tworzeniach w serwisach streamingowych. Algorytm i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki, powiedziała artystka. W tej samej rozmowie Madonna opowiedziała o swoich metodach na relaks oraz odnajdywanie nowych inspiracji twórczych. 67-letnia artystka bez wahania wymieniła naturę, dzieci i konie jako źródło natchnienia. Przyznała też, że celowo odcina się w regularnych odstępach od branży muzycznej, by napełnić wyobraźnię nowymi pomysłami. Bardzo ceni też taniec.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 6 lipca 50 Cent świętuje swoje 51. urodziny. Mało kto pamięta, że światowej sławy raper wykorzystał fragment utworu Budki Suflera w jednym ze swoich kawałków. Krzysztof Cugowski, lider polskiej grupy, ujawnił, ile pieniędzy trafiło na jego konto za tę nietypową współpracę.

sprawdźmy. Choć 50 Cent, jedna z największych ikon światowego hip-hopu, kojarzony jest przede wszystkim z przebojami takie jak In The Club czy Candy Shop, przed laty w swojej twórczości sięgnął także po polską muzykę. W 2015 roku na mixtape'ie The Cannon Tape ukazał się kawałek Body Bangs, w którym 50 Cent wykorzystał fragment utworu Budki Suflera Noc nad Norwidem. Sampling, czyli wykorzystywanie fragmentów cudzych nagrań, to w świecie hip-hopu częsta praktyka. Jak wspominał Krzysztof Cugowski, przedstawiciele 50 Centa jeszcze przed premierą utworu oficjalnie zwrócili się o zgodę na użycie Nocy nad Norwidem i zadbali o wszystkie formalności. Amerykański raper i jego management zaoferowali także konkretne wynagrodzenie. Dopiero po latach Krzysztof Cugowski zdecydował się ujawnić konkretną kwotę, jaką otrzymał za wykorzystanie fragmentu Noc nad Norwidem. Jak czytamy w sieci, zdradził, że na jego konto wpłynęło około 5-6 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki około 22 tysięcy złotych. Twórczość Budki Suflera to tylko jeden z przykładów zainteresowania polską muzyką wśród amerykańskich raperów. Po polskie brzmienia sięgali także tacy artyści jak Tyler, The Creator czy Kendrick Lamar, który w utworze The Hard Part 4 wykorzystał sample z piosenki Nie miej żalu Czesława Niemena.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych.

0: słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim, czyli Konrad Skolimowski w showbiznesie przeszedł długą drogę. Od występów w popularnych serialach, na galach freakfightowych, gdzie bił się z Jasiem Kapelą i Emilianem Księciunio-Bajerem, dotarł do miejsca, w którym jest teraz, czyli na tron należny jednemu z najpopularniejszych polskich muzyków. Skolim obwołał się królem latino, a jego disco-polowe piosenki są hitami każdej imprezy. Niedawno gwiazdor pobił rekord Sławomira, jego piosenka Wyglądasz Idealnie przebiła barierę 269 milionów wyświetleń i tym samym stała się najczęściej wyświetlanym polskim utworem. Skolimowi można zarzucić to i owo. Na pewno jednak nie można odmówić mu pracowitości. Disco-polowiec w lipcu zagra ponad 60 koncertów. Tempo jego pracy rodzi mnóstwo pytań, w tym również to najważniejsze. Czy celebryta występuje na żywo? Jak czytamy w sieci, Skolim w pewnym programie uznał, że najwyższy czas uciąć plotki o tym, jakoby śpiewał z playbacku i zaprezentował, jak brzmi bez podkładu. Gwiazdor właściwie przez całą swoją karierę mierzy się z oskarżeniami o playback, czemu wielokrotnie i gorąco zaprzeczał. Po Sylwestrze w 2024 roku w pewnym wywiadzie mocno odpalił się na pytanie, dlaczego ludzie zarzucają mu śpiewanie z podkładem. A ostatnio, jak czytamy w sieci, Skolim dostał szansę, aby raz na zawsze zakończyć te pomówienia. W pewnym momencie prowadzący zaproponował gwiazdorowi, żeby wystąpił teraz przed wszystkimi bez podkładu muzycznego. Celebryta przystał na to i wybrał utwór Dziewczyno Piękna, którego fragment zaśpiewał a cappella. Dajcie znać, czy widzieliście ten występ i co sądzicie, zamknął usta hejterom?

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
3: W poniedziałek ruszą ekshumacje szczątków ofiar na Wołyniu. W Warszawie będzie więcej fotoradarów. Od środy szykuje się poprawa pogody w naszym kraju. Dorota Wardycka. Przyjaźń to mówienie sobie prawdy, nawet tej trudnej, powiedział wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w ukraińskiej Ołyce podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Mówił też, że przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, a ekshumacje ofiar są dla Polski niezwykle ważne. A właśnie w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów we wsi Późniki otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce w pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050.
4: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
3: Zgody wydawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym. W Warszawie pojawią się dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 fotoradarów zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady oraz na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik ZDM-u Maciej Dziubiński.
5: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad setkę. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
3: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Polska podzielona pogodowo, na zachodzie słonecznie i ciepło, na wschodzie pochmurno i chłodno i tak będzie do środy, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: W zachodniej części kraju mamy już nawet 23-24 stopnie obecnie. Wschodnia część kraju, centralna, zalega taki ośrodek niżowy. Wraca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
3: W połowie przyszłego tygodnia

0: Tygodnia deszcz i burze mają odpuścić w całym kraju. 7000 dolarów piechotą nie chodzi, ale płynęło tramwajem wodnym w Wenecji. Zapakowane w torbę. Znalazła ją pracownica i oddała do biura rzeczy znalezionych, ale nikt się nie zgłosił, a stało się to 4 lata temu. Przepisy mówią, że zguba należy się temu, kto ją znalazł. Zarząd miasta jednak oddać kobiecie dolarów nie chciał, dlatego poszła do sądu, który zdecydował, że miasto ma jej oddać pieniądze wraz z odsetkami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Sobota pochmurna, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Tutaj też możliwe burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w północno-wschodniej Polsce, 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenne

0: wydany rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Czadoman, który wylansował takie hity jak m.in. Ruda tańczy jak szalona czy Chodź na kolana, zmierzył się z przebojem Ryszarda Riddla. Na żywo zaśpiewał utwór Sen o Wiktorii. Nie trzeba było długo czekać, by pod nagraniem coveru wokalisty Disco Polo pojawiły się oceny internautów. Czadomen, a właściwie Paweł Dudek, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów Disco Polo w Polsce. Na scenie występuje od 2013 roku i zdobył popularność dzięki takim przebojom jak Ruda tańczy jak szalona czy Bliźniaczki, które mają już po kilkadziesiąt milionów wyświetleń na YouTubie. Artysta ma na koncie serię albumów Czadomania, udział w Tańcu z Gwiazdami oraz zwycięstwo w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Niedawno 40-latek w pewnym programie na żywo wykonał kultowy utwór Dżemu, Sen o Wiktorii. Wybór piosenki nie był przypadkowy, bo o repertuarze decydują widzowie, którzy wcześniej głosują na konkretne utwory. Wcześniej w programie wystąpili m.in. Paweł Domagała, Natasza Urbańska oraz Piotr Cugowski, jednak to Czadomen jest pierwszym przedstawicielem sceny disco polo w tym gronie. Przypomnijmy, utwór Sen o Wiktorii pochodzi z albumu Detox zespołu Dżem z 1991 roku, a jego tekst napisał Ryszard Riddle. Dla wokalisty disco polo to spore wyzwanie, bo oryginał opiera się na charakterystycznym, przejmującym głosie Ryszka Riddla. Czadomen podszedł do wykonania z wielkim szacunkiem, co doceniła część widzów. A w komentarzach pod nagraniem nie brakowało słów uznania i zaskoczenia. Paweł, super głos. W disco polo się marnujesz, ale rób co kochasz. Nie spodziewałem się, że aż mnie tak ruszy. Ciary do samego końca. Nie znałem gościa z disco polo, a tu takie coś. Szacun za odwagę. Dajcie znać, czy widzieliście już ten występ.

0: Fala ciekawostek.
1: Pamiętacie Alicję Janosz, która wygrała pierwszą polską edycję programu Idol, a następnie nagrała płytę. Jednym z utworów był kawałek pod tytułem Zbudziłam się, gdzie znalazł się tekst o jajecznicy. Teraz wokalistka zdradziła kulisy powstawania wspomnianej piosenki. Alicja Janosz wygrała pierwszego Idola. Była to pierwsza polska edycja popularnego na całym świecie programu. Uczestnicy prezentowali swój talent wokalny, a jury w składzie Elżbieta Zapędowska, Kuba Wojewódzki, Robert Leszczyński i Jacek Cygan oceniało ich występy. W finale Janosz pokonała m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Zgłaszając się do tego show, Alicja Janosz była wtedy młodą dziewczyną, a wygrana była trampoliną do muzycznej kariery. Obecnie Alicja Janosz niezmiennie aktywnie działa na muzycznej scenie, chociaż jej twórczość kompletnie różni się od utworów z początku jej artystycznej działalności. Piosenkarka tworzy m.in. muzykę dla dzieci, a także spotyka się z publicznością na rozmaitych koncertach oraz eventach. Mimo szerokiej działalności artystycznej, niektórzy łączą nazwisko Janosz z Idolem i jajecznicą. Hasło to pojawiło się bowiem w utworze wydanym tuż po sukcesie w programie. Piosenka zatytułowana Zbudziłam się powstała w wyniku współpracy z Patrycją Kosiarkiewicz. Jak czytamy w sieci, Alicja Janosz została m.in. zapytana o to, jakie emocje towarzyszyły jej w momencie pracy nad utworem. To była chyba moja największa lekcja życiowa. To akurat dobrze pamiętam, jak dzwoniłam do Patrycji Kosiarkiewicz, kiedy dostałam od niej parę tekstów do piosenek, które miałam nagrać. Byłam wtedy młodą dziewuszką, która myślała, że moje miejsce to jest właśnie takie, ufać ekspertom. Dla mnie wówczas Patrycja była ekspertem. Gdyby nie ten kawałek mojej historii, bardzo dużo bym może w sobie nie odkryła i nie przerobiła i nie pisała sama tekstów. A słowa mają dla mnie ogromne znaczenie, ogromną moc, są dla mnie bardzo ważne. Wspominała Alicja Janosz.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna wydała długo oczekiwany album Confusions 2, który miał swoją premierę 3 lipca. To nie tylko kontynuacja kultowego Confusions on the Dance Floor, ale także świeże spojrzenie na muzykę taneczną, pełne gwiazdorskich kolaboracji i głębokiego przesłania. Długo wyczekiwany przez fanów na całym świecie album Confusions 2 ukazał się 3 lipca, stając się oficjalną kontynuacją kultowego krążka Confusions on the Dance Floor. Nowa płyta Madonny to prawdziwy powrót do korzeni tanecznych brzmień, ale jednocześnie potężne uderzenie nowej energii, które ma szansę rozpalić parkiety na całym świecie. Jeszcze przed oficjalną premierą albumu fani mogli poczuć przedsmak nadchodzącej ery, oglądając transowy, hipnotyzujący zwiastun. To jednak single Bring Your Love i Love Sensation w pełni rozgrzały atmosferę. Bring Your Love, pulsujący radiowy hit nagrany wspólnie z jedną z największych współczesnych gwiazd popu, Sabriną Carpenter, z miejsca podbił listy przebojów. Z kolei hipnotyzujące Love Sensation rozpaliło parkiety klubów na całym świecie, udowadniając, że Madonna nadal wie, jak porwać tłumy do tańca. Confusions 2 to prawdziwa uczta dla fanów dobrych brzmienia, lista gości specjalnych na płycie robi wrażenie. Mocne bity od Martina Garrixa słyszymy w utworze Bizarre, natomiast w My Sins Are My Savior gościnnie pojawia się belgijski geniusz Stroma. Jednym z najbardziej osobistych momentów na płycie jest utwór współtworzony z córką artystki. Przy produkcji wybranych ścieżek pracowała również awangardowa producentka, co gwarantuje unikalne brzmienie albumu.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Súbeme la radio.

0: Fala ciekawostek.
1: Rafał Brzozowski przekazał fanom wyczekiwane wieści. Piosenkarz, kiedyś prowadzący muzyczne programy Jaka to Melodia i The Voice Senior, potwierdził swoje wcześniejsze zapowiedzi. W fali ciekawostek sprawdzamy, kim jest tytułowa Jenny. Rafał Brzozowski nie może narzekać w tym roku na brak obowiązków zawodowych. Piosenkarz prowadzi swój pensjonat na Zamojszczyźnie. Regularnie koncertuje, a do tego niedługo widzowie zobaczą go na antenie znanej telewizji w roli uczestnika 23. edycji show Twoja twarz brzmi znajomo. Do tego po 4 latach od premiery ostatniej zatytułowanej Zielone I Love You płyty Brzozowski zaczął prezentować fanom nową muzykę. W marcu wypuścił singiel Mało Ciebie Mi, a niedawno znienacka zapowiedział kolejną premierę. Po paru dniach od ogłoszenia swojego muzycznego powrotu Rafał Brzozowski odsłonił karty, 10 lipca wydając utwór zatytułowany Jenny. Jak się okazuje, wśród autorów oprócz samego wykonawcy i Marcina Kindley znaleźli się Friedman i Alan Rich, twórcy przeboju Run to You, wykonywanego przez Whitney Houston. Co ciekawe, na początku tego roku premierę miała polsko-włoska i wersja tej kompozycji pod nazwą Anime, nagrana przez Halinę Młynkową. O czym jest nowa piosenka Brzozowskiego i kim jest tytułowa postać? Jenny opowiada o zamykaniu ważnych rozdziałów w życiu.

życiu i odnajdywaniu w sobie przestrzeni na nowe uczucia. To historia o tym, że czas leczy rany, warto zachować dobre wspomnienia, ale jednocześnie iść naprzód i z odwagą otwierać się na to, co przyniesie przyszłość. Tytułowa Jenny nie jest konkretną osobą, to symbol, z którym każdy może utożsamić własne doświadczenia i emocje. Wyjaśnia Rafał Brzozowski.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
5: Premier zapowiada mur pamięci w rocznicę rzezi wołyńskiej. Marsz autonomii po raz 20 przeszedł ulicami Katowic. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Dorota Wardecka. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Tak zapowiada dziś Donald Tusk.
6: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
5: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiety, dzieci i osób starszych. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w uroczystościach na Ukrainie wziął udział wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. Podczas przemówienia powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. Kilkaset osób przeszło ulicami Katowic w zorganizowanym po raz 20 Marszu Autonomii. Potem bawili się na pikniku z okazji Dnia Górnośląskiego. Marsz Autonomii odbywa się zawsze w soboty przypadające blisko 15 lipca, bo właśnie tego dnia w 1920 roku uchwalono Statut Organiczny Województwa Śląskiego, nadający regionowi przedwojenną autonomię. W poprzednich latach Marsz Autonomii organizowany przez Ruch Autonomii Śląska miał głównie służyć manifestowaniu przywiązania do górnośląskiej tożsamości i zwracać uwagę na potrzebę wzmacniania samorządności oraz dialogu na temat aspiracji mieszkańców polskich regionów. Od zeszłego roku marsze mają przede wszystkim charakter rodzinny. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, szuka wolontariuszy. W tym roku odbędzie się 26. edycja akcji, w której darczyńcy przygotowują świąteczne paczki dla potrzebujących. W ubiegłym roku także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy paczki dotarły do prawie 20 tysięcy rodzin, mówi Adam Dudzik.
7: Uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
5: I takich wolontariuszy w zeszłym roku było ponad 13 tysięcy. By zostać wolontariuszem, trzeba mieć skończone 18 lat. Pierwszy krok do zgłoszenia to wypełnienie formularza na stronie Szlachetnej Paczki.
8: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
9: Rodzinny park, rozrywki w celu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: W niedzielę miejscami może się chmurzyć, może też przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, około 22 w centrum. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 28 stopni.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Wody w Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w

0: sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama. Świat. Świat według Romka.
5: Witaj taśma bardzo serdeczną, moi dobryzynia. Z perdegunów, z barabunów, z zataconych zecich pól, z Ameryci, a z Kłesowa, z trzecich kaszeb strun. Z Betlejemy, Jeruzalem, z piekła, z raju, z młeża, z kraju, jadą auta, galop kłenia, płę malinku, cestą kłęła, autobusa, SKM-kum, baną fligra, WFM-kum, mwerści, gychy, zaborycy, lesny, a tyś kłescy rzece. Pól acali są belucy, jeden plysty, dredzi gniece. Idą fejny, lumpenmani, w karnach, a tyś ciestosami. Róg z tobaką w rynku trzymium, pipę z gębę dema demium. Wszedce tidzis idą dze, kłydo gdynie, dze jest. No i tak powitaliem waj z jazdową poezją. Może kwel poezję ta wiszczka za krótko nie stoi, ale co z tam łe na ich kasiebach do gydy? A żeby so kasieb z kasiebką, a zjazdowicz ze zjazdowiczką do gydy, tej wert jest nas chłec pera słówków a zdaniów. Tak ty. Światowi zjazd kasiebów, światowy zjazd kaszubów. Gdyniu, Gdynia, przewitania. Jak so zejdą chlop z chlopa, co są plus minus w równych latach, a co znają, to so słówka moin witają. Moin, cześć. Jak podchydmę do wiksi grepę starszych kasiebów, to dobrze do nich rzec: witajcie. A jak do młodszych, to witaj taś, witajcy, witaj taś, witajcie. Możemy tyś na powitanie łyżec, niech będzie pochwylony Jezus Chrystus. Dobry dzień, dzień dobry, a tyś hej, cze hello. Czy trafimy na kasiebów z Ameryki, Kanady, albo Nowej Zelandii. Jak chcemy kłego spoczynstować z tobakum, to gedumę. Chcemy leso zaziec.

0: przyjmę tabaki, a cię czymś mocniejszym chcemy lesowe pić. Napijmy się, ale pamiętajmy, że tak gdyby lekko piersi oczynstowani, kiedy dredziło już sygnie rzec, chcemy le, a kiedy trzeciło le. Ale łepasować musimy, żeby nie skończyło się na... jak mdzemy mize, le zamachłodzele, to nie gdyby nastąpiso, le grzyczno, webacie. Albo mniej grzyczno, ale poprywno. Zdrodzi, bo wliza na nodzi. Pamiętajmy tyś, że nie gedume prosza, le do dziecka weskiej, dyćkiej, bijćkiej, sadniczkiej. Do znunyła wejs, dyj, bij, sadni. A do starsiłe wejsce, dyjce, bijce, a sadnice. Jo, tere, jak ju jesme kusk przeuczony, to możemy doledzić. Czym ta są belno zdrów? Do uczecy za tydzień, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Lego.
1: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.

0: Wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
0: Reklama.
4: Prezydent Nawrocki na Podkarpaciu w rocznicę rzezi wołyńskiej. Koniec akcji ratunkowej po wstrząsach w zakładach górniczych Lubin. To będzie czeski finał Wimbledonu. Dorota Wartycka. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Uroczystości w 83. rocznicę tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu.
5: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Nawrocki odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach na Wołyniu wziął udział m.in. wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy górnicy ewakuowani z zakładów górniczych Lubin są bezpieczni. Dziś rano w Zagłębiu Miedziowym doszło do wstrząsów, po których trzeba było ewakuować górników z rejonu zagrożenia. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń, akcja ratunkowa została już zakończona. Przyczyny wstrząsów zbada specjalna komisja. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
6: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
4: A czeski finał zacznie się za godzinę. Stolica Kaszub na jeden dzień przeniosła się dziś do Gdyni. Odbywa się tu 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości czekają dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
7: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
8: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
4: A święto rozpoczęło się przemarszem przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
9: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
10: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
12: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Jutro miejscami będzie się chmurzyć, a przelotnie może padać słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na krańcach wschodnich, około 22 w centrum, do 28 w zachodniej Polsce.

0: na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Celbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Tragiczny finał nocnego wypadku, nie żyje 17-latek. Prezydent na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. Atak na policjantów na warszawskim Ursynowie. Dorota Werdycka. Nie żyje 17-latek ranny w wypadku samochodowym, do którego doszło dziś w nocy w powiecie kartuskim. Zmarł w szpitalu. Autem kierował inny 17-latek pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Przewoził 9 osób, w tym 4 na dachu auta. W pewnym momencie samochód wjechał do rowu. 17-letni kierowca został zatrzymany przez policję. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. O czym jeszcze mówił Karol Nawrocki, o tym więcej Marcin Starzec.
4: Między innymi o tym, że w Polsce nie można zgodzić się na przywoływanie czerwono-czarnej flagi UPA.
5: I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Drodzy Państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
4: Prezydent podkreślił, że w barwach tej flagi zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci. Prezydent zaznaczył też, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli też sprawiedliwi Ukraińcy, a Polacy nie oskarżają całego narodu o Wołyń, lecz wyłącznie banderowską ideologię.
3: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. 4 mundurowych zostało niegroźnie rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. Mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji. 40 kg piasku wróciło na Sardynię z Mediolanu, gdzie spędziło pół wieku. Piasek z sardyńskiej plaży zabrała kiedyś mieszkanka Mediolanu, która ozdobiła nim rodzinny ogród. Gdy dowiedziała się, że piasku z Sardynii nie wolno wywozić, postanowiła go zwrócić, co zrobiła właśnie w jej imieniu jej córka, przekazując worek piasku lokalnym władzom.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Jutro pojawi się na niebie sporo chmur, z których może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, przez 22 w centralnej Polsce, do 28 na zachodzie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym

0: W zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
6: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
7: rekrutacja@telewizjattm.pl.
8: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.

0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Reklama.

Słuchać radia, radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Są zarzuty w związku ze śmiercią młodej kobiety w Świętokrzyskiem. Karol Nawrocki na uroczystościach w rocznicę rzezi wołyńskiej na Podkarpaciu. Dziś poznamy ostatnich dwóch półfinalistów mundialu. Dorota Wardecka. Jest zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety dla 19-latka z okolic Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Postawiła mu je prokuratura w Kielcach. 19-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskowała o areszt dla niego. Kobietę, nie dającą oznak życia, znaleziono wczoraj nad ranem w zaroślach. Nie udało jej się uratować, a policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawcy. Podejrzanemu 19-latkowi grozi dożywocie. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Obchody 83. rocznicy tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu. Prezydent odniósł się też do decyzji Wołodymyra Załęskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów.
3: Nie tylko w Polsce, ale także w Zjednoczonej Europie. To nie jest ideologia, to nie są oddziały, to nie są bohaterowie, na których z całą pewnością, drodzy Państwo, Europa czeka.
2: Prezydent złożył również wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie rodziny Romaników i Stefana Gołębia, zabitych przez bojówkę OUN wiosną 1943 roku. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda.
4: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
2: Mówi Norweg, a mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Jesienią na mapie Podlaskiego powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lata. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
5: Obserwujemy tam zakwity wody, eutrofizację, pojawy sinic. Lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
2: Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie ją konsultować.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Niedziela na przemian ze słońcem i chmurami, z których może lokalnie padać przelotnie słaby deszcz. Na termometrach jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, przez 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Reklama.
1: Sobota z uroczystościami w rocznicę rzezi wołyńskiej. Jeszcze kilka dni i nadejdzie poprawa pogody. Katowice nie chcą stuletniej hełdy. Problem w tym, że nikt jej nie chce. Dorota Wardecka. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w uroczystościach w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. Prezydent zaznaczył, że Polacy nie oskarżają całego narodu ukraińskiego o Wołyń, lecz banderowską ideologię.
2: Tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić.
1: Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystościach rocznicowych na Ukrainie, a premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie Muru Pamięci. Upały wciąż nawiedzają zachodnią Europę. Hiszpania walczy z ogromnym pożarem, a u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
3: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
1: Ocieplić się ma się w środę. Widać z niej panoramę Beskidów i jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Śląska, ale nikt jej nie chce. Chodzi o hałdę Kostuchna w Katowicach. Spółka restrukturyzacji kopalń od lat nie może jej sprzedać. Dlatego radni apelują do prezydenta, by miasto przejęło ją za darmo. Ale jak mówi Marcin Krupa?
4: Na tą chwilę ja nie widzę sensu i konieczności.
1: Bo zagospodarowanie hałdy i późniejsza opieka nad nią to kolejny duży wydatek. Hałda była usypywana przez prawie 100 lat. Uszkodzona i ukradziona szpada z fontanny Szermierz we Wrocławiu. W sprawie zatrzymano 24-letnią kobietę. Wykonanie repliki to około 600 zł plus montaż. Mimo to szpada ginie kilka razy w roku, a jeszcze częściej, bo nawet kilkanaście razy rocznie, kradzione jest pióro z pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: W niedzielę na przemian słońce z chmurami, z których w wielu regionach może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, około 22 w centrum, do 28 w zachodniej Polsce.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Lato, upał, nuda w domu?
1: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub

0: współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Kto chce być w pojednanej Europie, musi przyjąć prawdę, mówi premier. Kierowcy zawracali w tunelu na S1, to mógł być błąd nawigacji. Nauczyciele i urzędnicy pilnują porządku na stacjach benzynowych, to doniesienia z Rosji. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu. Takie głosy słychać w dniu uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Więcej o tym Wawrzynie Zakrzewski.
3: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym

0: potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
1: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
0: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
2: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
0: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
3: Kierowcy panikują przed nowym tunelem S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Nauczyciele i urzędnicy kierowani na stację paliw do pilnowania porządku w kolejkach. Tak według doniesień Radia Swoboda jest w niektórych regionach Rosji. A to w związku z pogłębiającym się niedoborem paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową. W zamian za pilnowanie porządku i spokoju na stacjach nauczyciele dostają herbatę i kawę. Dzisiejsze starcia Norwegii z Anglią oraz broniącej tytułu Argentyny ze Szwajcarią wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszą parę tej rundy stworzą Francja z Hiszpanią, a dziś pierwsi na boisko na przedmieściach Miami o 23:00 wyjdą Skandynawowie oraz Anglicy. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania. Jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie, Sabina Janeczko?
4: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
3: A Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: W niedzielę sporo chmur, z których może miejscami padać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach jutro maksymalnie od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18

0: czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.